spalmy te mosty, aż zostaną z gliszcza. Kopmy trochę czasu, znam zegar mistrza. Wciśnij sprzęgło, bym gaz nadepnął.

Wchodzę, mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

0: Melo Radio. To jest
1: Melo.
0: To jest nowe.
2: Hey guys, I'm Armin van Buuren and you're listening to Melo Radio.

0: Epatak, jak nie będziemy razem, to nie wierzę.
1: A jak w ogóle się poznaliście?
0: No nie wiem, czy mogę mówić na wizji o tej historii. Po którymś tam drinku przyszedł mi pomysł.

siedzi, czasami siada psycha. Zbyt wiele czasu straciłem na gdybanie. Lecz będzie dobrze, ty wiesz o tym, kochanie. Bo wszystko, czego dotknę, zamienię w złoto. Za dużo czasu poświęciłem tym głupotom. Dlatego młoda

0: Reklama. Czy zakup używanego samochodu może być łatwy?
1: Tak, jeśli sprzedawca ma duży wybór różnych marek dostępnych od ręki. Tak, jeśli auto ma udokumentowaną historię, przebieg i certyfikat po wnikliwej kontroli technicznej. Tak, jeśli dostaje się roczną gwarancję z opcją przedłużania do 10 lat. Tak, jeśli sprzedawca pomaga z finansowaniem, ubezpieczeniem i odkupuje obecne auto.
0: To w ogóle możliwe?
1: Tak, w programie Toyota Pewne Auto. Używane warto kupić od dealera Toyoty. Zapraszam do salonów i na Pewne Auto.
2: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
0: Po reklamie. To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
4: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
5: Nietypowy finał interwencji. Kierowca zaparkował auto w niedozwolonym miejscu. Kiedy mundurowi wręczali mu mandat, on zaproponował im łapówkę. Czy nasze miasto jest przyjazne dla rowerzystów? Okazuje się, że dziury to najmniejszy problem.
4: Co dzieje się na ulicach, w szkole, na moim osiedlu, o tym wszystkim wiem z Meloradia.
0: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Czy wiedzieliście, że możecie w Łodzi całkowicie bezpłatnie uczestniczyć w warsztatach jogi, zajęciach z twórczego pisania czy w warsztacie kaletniczym? Do tego nie musicie wcale jechać do Domu Kultury oddalonego od Was przez pół miasta. Wystarczy przyjechać do centrum, a dokładniej na ulicę Rewolucji 1905 roku 11 przez 17. Brzmi zachęcająco? Zaraz opowiem Wam o szczegółach. Nazywam się Weronika Kobus, a to jest audycja poświęcona pracowni Wykwit.
7: Czas wolny w Łodzi.
6: Wielu z Was kojarzy Fundację Działania, która od długich lat już gości na tej łódzkiej scenie. Mieści się w kamienicy przy ulicy 6 sierpnia. No i właśnie dała się poznać jako fantastyczne miejsce, gdzie można zapisać się na warsztaty artystyczne. Jednak są one skierowane głównie do dzieci i do młodych dorosłych. Ta sama ekipa związana z Fundacją Działania dorobiła się niedawno nowej przestrzeni. Przestrzeni o nazwie Wykwit, która już nie ma takich ograniczeń jak ograniczenia wiekowe. Nadal są tam fantastyczne warsztaty artystyczne, warsztaty twórcze i naprawdę wszystko, czego możecie sobie zażyczyć od dobrego spędzania czasu wolnego i nie ma tam żadnych ograniczeń wiekowych i żadnych opłat. Tak naprawdę nie musicie nawet wiedzieć, na jakie warsztaty przychodzicie, bo wystarczy pojawić się w godzinach otwarcia Wykwitu, no i zobaczyć, co tam akurat się dzieje, bo dzieją się naprawdę rzeczy przeróżne. Program jest niesamowicie szeroki, obejmuje warsztaty takie typowe, stolikowe, artystyczne, po których to, co zrobicie, możecie zabrać ze sobą do domu, ale też warsztaty polegające na zdobywaniu umiejętności dużo bardziej miękkich, takich jak aktorstwo czy taniec. Właściwie to jedynym ograniczeniem jest Wasza wyobraźnia i tak rzadko mamy okazję to powiedzieć w przypadku przestrzeni, która działa bezpłatnie dla odbiorców. I jest to naprawdę fantastyczna rzecz. O historię Wykwitu, tego jak powstało to miejsce, no i jak funkcjonuje na co dzień, zapytałam Martę Przonek z Fundacji Działania.
8: Opowiesz mi najpierw w ogóle, co było w tej przestrzeni, zanim wy się tu wprowadziliście?
9: Ostatnio dowiedzieliśmy się, że poznaliśmy właściwie mieszkankę tego lokalu, w którym teraz się znajdujemy. Pani Wiesława tutaj mieszkała na parterze z dziećmi, z mężem, z rodzicami, więc tak. Na niewielkiej powierzchni mieścił się salon, sypialnia, kuchnia, pokój do pracy dla jej mamy, tak, która się zajmowała krawiectwem. Więc no tak, wielopokoleniowa rodzina, śnięta na małym metrażu, w takiej głębokiej tutaj studni ciemnej, bo też widok z okna na ścianę kolejnej kamienicy, znaczy, no tak, tak naprawdę, mur sąsiedniej kamienicy jest w odległości 2 metrów, więc i też na tym podwórku mieściła się jeszcze jedna zabudowa i to stwarzało taką bardzo głęboką, wąską studnię, więc bardzo ciemno, dzieciaki siedziały pod murami, z tego co wspominała, że tutaj spędziła dzieciństwo i potem właśnie ten czas z rodziną już własną. Dzieci po prostu biegały po podwórku, bawiły się kamieniami i tak dalej, to było tak raczej szaro zarysowany świat. Ale tak, to było niesamowite spotkanie, więc dzisiaj zderzenie też tego właśnie przeszłości i teraźniejszości, bo w tym momencie mamy zrewitalizowaną przestrzeń, zielone podwórko, trawa ładnie tutaj słychać w tle, jak jest non-stop podlewana. Ciężko na niej usiąść i poodpoczywać, ale jest za to piękna, bujna, zielona, piękne drzewa, altany, pnącza i mamy grupę młodych dorosłych, tak 20 plus lat, kilkanaście osób, uczestników warsztatów teatralnych prowadzonych przez Chantal Szczelińską. Także to już jest nasza działalność. Tak?
8: To jak ta codzienność w Wykwicie wygląda?
9: Dużo sztuki, integracji, animacji, zabawy, emocji. Bardzo zróżnicowana grupa odbiorców. Właśnie akurat teraz jest taka grupa młoda, ale jutro na zajęciach u Chantal będzie już grupa starszych osób. I też dzisiaj była jeszcze grupa dzieciaków, około 10-12 lat. Więc bardzo różne towarzystwo, w różnym wieku, z różnych miejsc, z różnymi zainteresowaniami, perspektywą patrzenia na świat wokół.
8: Wydaje mi się, że najważniejszą, znaczy największą przeszkodą w tworzeniu takich przestrzeni integracyjnych, artystycznych jest zawsze finansowanie, więc zastanawiam się, w jaki sposób udało ci się zdobyć raz, że tę przestrzeń, a dwa, że finansowanie na codzienną działalność Wykwitu.
9: Powiem, że ja tylko reprezentuję fundację, ale jest to grupa animatorów, edukatorów, artystów, która no, stara się od lat już, od 2015 roku o takie miejsce właśnie, gdzie będzie prowadzony program edukacji kulturalnej dla szerokiej grupy, więc to było już 10-11 lat temu, kiedy złożyliśmy ten pomysł do gminnego programu rewitalizacji, pomysł pod nazwą Świetlica Artystyczna, i z takim programem edukacyjno-artystycznym, czyli właśnie integracji przez sztukę. I to, ten pomysł się bardzo spodobał. Został przyjęty, poszukiwania miejsca, konsultacje potem z architektami, z wykonawcami również. I ta przestrzeń pojawiała się, rodziła się przez ten czas, bo miejsce było zdegradowane, że tak powiem, architektonicznie. I trzeba było tutaj bardzo dużo pieniędzy włożyć w to miejsce, żeby ono mogło na nowo ożyć. I w międzyczasie my też nie czekaliśmy tylko na realizację, na finał tego, na przekazanie do realizacji tego projektu, zamierzenia. Dostaliśmy siedzibę, realizowaliśmy program edukacyjno-artystyczny, właśnie też pod nazwą Świetlice Artystyczne, tylko skierowany właśnie dla dzieci, dla młodych dorosłych, więc to taka różnica. I ten program jest finansowany cały czas na umowach wieloletnich przez miasto Łódź oraz Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, a to miejsce miało swój budżet właśnie zabezpieczony i czekało tak naprawdę na rozpisanie konkursu, na wyłonienie operatora, na wyłonienie wykonawcy tego zadania. Przystąpiliśmy do konkursu, jak się tego pojawił, i wygraliśmy i otrzymaliśmy dofinansowanie, także to miejsce jest finansowane przez miasto Łódź, operatorem jest Wydział Kultury. Mamy pieniądze na to, żeby realizować program, zatrudniać artystów, edukatorów, żeby utrzymać tą przestrzeń, i dzięki temu mieszkańcy mogą korzystać z oferty bezpłatnie. To jest bardzo ważne, bo program jest naprawdę, nieskromnie powiem, ale jest oryginalny na poziomie tak konkurencyjny, że tak powiem, na rynku. Natomiast to tutaj jest duża różnica tego typu, że nie mamy tej bariery ekonomicznej. Tak? Każdy może przyjść do Wykwitu, skorzystać, zapisać się na warsztaty twórczego pisania, czy na warsztaty teatralne, czy uczestniczyć w pokazie filmu i spotkaniach autorskich z twórcami, czy właśnie współtworzyć w ramach cyklów warsztatowych pełnoprawne dzieła artystyczne. Tak? Bo razem z artystami można tutaj wyprodukować, że tak powiem, urzeczywistnić własne projekty i pomysły twórcze.
8: Nie widziałam jeszcze całej przestrzeni, ale jeżeli mogłabyś mi powiedzieć, czy oprócz artystów, którzy prowadzą warsztaty, potrzebny wam był jakiś specjalny sprzęt, jakieś elementy wyposażenia, dzięki którym udaje się te różnorodne zajęcia realizować?
9: Przestrzeń częściowo była wyposażona w podstawowym zakresie. No tak jak wspomniałam, po rewitalizacji, więc mamy tutaj do dyspozycji 250 metrów takiej świeżej przestrzeni. Przestrzeń warsztatów stolikowych, przestrzeń na projekcje filmowe, takie kino powiedzmy, oraz no takie zaplecze socjalne, tak? Malutkie pomieszczenie gospodarcze, magazynowe i zaplecze kuchenne. Oczywiście to podwórko przyległe, które teraz też właśnie jest przestrzenią warsztatów teatralnych, ale często też są tutaj, jak otwieraliśmy wystawę w wakacje, to też całe wernisaże odbywały się na zewnątrz, bo tu jest bardzo przyjemnie. Warsztaty na przykład potańcówki, warsztaty taneczne odbywały się na zewnątrz. Po właśnie przygotowaniu podłoża mogliśmy sobie tańczyć pod gołym niebem tango na przykład. Więc no są, nie ma tutaj jakby takich właśnie ograniczeń. Tak naprawdę to, co nam się marzy, czy też po prostu mamy potencjał, pomysł na to, żeby stworzyć, takie, to miejsce daje takie możliwości.
8: To sąsiedztwo, w którym się znaleźliście, jest z jednej strony trudne, z drugiej strony bardzo potrzebujące takich inicjatyw jak wasza. Jesteśmy pomiędzy ulicą Rewolucji 1905 roku, a Włókienniczą, która no jakby sama Włókiennicza oczywiście przeszła rewitalizację, zmienił się gdzieś ten krajobraz Włókienniczej, ale ulice naokoło nadal pozostawały typowo łódzkie. Jak wam się żyje tutaj z sąsiadami? Czy łatwo było w ogóle przekonać sąsiadów do tego, żeby do was przyszli?
9: No, po to tu jesteśmy. Nie zakładaliśmy, że łatwo to znaczy, żeby coś tutaj było na rzeczy, bo właśnie są potrzeby. Widać, że mieszkańcy czują się trochę nieswojo w tym obszarze. Jesteśmy po tej stronie lepszej, po rewitalizacji. Po drugiej stronie ulicy mamy szare, brudne, zdewastowane kamienice, więc i tu są ludzie, i tu są ludzie. Część została wysiedlona, wróciła, część kupiła tu mieszkania. No, to jest naprawdę bardzo zróżnicowane społecznie środowisko, więc tak, potrzeba takiej integracji, poznania się, no, jest ogromna, więc myślę, że to jest proces i dążymy małymi krokami, tak, do tej zmiany, bo to jakby nie ma konkretnie przynieść rezultatów takich produktowych. Jesteśmy po to tutaj, żeby być z ludźmi, być dla nich, żeby stwarzać ten kontekst, przestrzeń do współdziałania, do właśnie poznawania się.
8: No to już tak schodząc na ziemię, czy są jakieś ograniczenia względem tego, kto może do was przyjść, jak zapoznać się z waszą ofertą i jak się do was zgłosić?
9: Zapraszamy wszystkich, można się zapisać na zajęcia. Trzeba wejść na stronę Fundacji Działania, na media społecznościowe, konto Wykwit na Instagramie, na Facebooku. Zapoznać się z wydarzeniami planowanymi w tym miejscu, wybrać coś dla siebie, albo też po prostu przyjść być. W godzinach otwarcia zawsze, zawsze coś tutaj się znajdzie. Jeżeli to będzie nie ten warsztat wymarzony, to jest miejsce, żeby skorzystać z biblioteczki, porozmawiać z nami, dowiedzieć się o tym miejscu więcej, o osobach, które tutaj przychodzą, poznać się, zainspirować. Może uda się nam kogoś spotkać, kto będzie właśnie tym impulsem do kolejnych działań. Także zachęcam, żeby się zainteresować, bo projekt też ma ograniczenia czasowe. To jesteśmy tutaj, więc to jest ważne i trzeba spróbować, tak, żeby wyrobić swoje zdanie na ten temat.
7: Aktywnie w Łodzi.
6: Wszystkie kontakty podała Wam już Marta Przonek z Fundacji Działania, z którą rozmawiałam właśnie na podwórku Wykwitu, ale od siebie czuję się w obowiązku jeszcze dodać, że naprawdę nie ma czego się bać. Nie jest to miejsce skierowane do profesjonalistów, a bardziej do ludzi, którzy po prostu szukają wartościowego sposobu na spędzanie wolnego czasu, którzy chcą budować relacje i tworzyć sztukę, co przecież wcale nie jest takim wielkim wymaganiem. Każdy z nas może to robić. I to właśnie dzięki takim inicjatywom i takim przestrzeniom wszyscy mają równe szanse na to, żeby tę sztukę tworzyć i móc wyrażać siebie. Zaglądajcie na Facebooka Wykwitu, gdzie zobaczycie nie tylko zdjęcia z warsztatów, ale również w zakładce wydarzenia znajdziecie dokładną rozpiskę wszystkich nadchodzących zajęć. Audycję poprowadziła dla Was Weronika Kobus, gościem była Marta Przonek z Fundacji Działania. No to co? Widzimy się w Wykwicie?
1: To jest tydzień, to jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
10: Codziennie w Meloradiu słyszę o tym, co dzieje się w moim mieście.
11: Nowy most już oddany do użytku. Dzięki niemu kierowcy bezpiecznie dojadą do celu. Teraz są tam dwa pasy ruchu, a piesi i rowerzyści mają ścieżki i chodniki. Kamera monitoringu nie pomogła. Bandale zniszczyli stare garaże na obrzeżach miasta.
12: Kultura, imprezy, wydarzenia? Ja słucham o tym w Meloradiu.
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
6: Z pewnością wielu łodzian kojarzy historię Abramka Koplowicza, młodego chłopca, który swoje dziecięce lata zamiast w szkole i na wakacjach spędził w Litzmannstadt getto. Jego pomnik i instalacja artystyczna przypominająca o jego wierszu Marzenie znajdują się w Parku Ocalałych przy Centrum Dialogu imienia Marka Edelmana w Łodzi. Właśnie ten chłopiec, który już w wieku kilkunastu lat był poetą i malarzem, stał się takim uosobieniem tragedii i wręcz niewyobrażalnej przemocy, jaka dotknęła dzieci podczas II wojny światowej. Teraz, dzięki wytężonej pracy Biura Poszukiwań i Identyfikacji Instytutu Pamięci Narodowej, możemy opowiedzieć tych historii o 10 więcej. W latach 2023-2024 IPN prowadził badania nad szczątkami dzieci znalezionych na terenie byłego obozu dla dzieci przy ulicy Przemysłowej. To właśnie tu, w Łodzi, mieścił się najbardziej wyjątkowy obóz pracy, myślę, że w historii całego świata. Obóz pracy dzieci. To właśnie na terenie ówczesnego Litzmannstadt getto do pracy w nieludzkich warunkach zmuszano polskie dzieci z różnych miast w wieku od 6 do 16 lat. Obóz funkcjonował od końca 1942 roku aż do samego końca niemieckiej okupacji, czyli do 19 stycznia 1945 roku. Przez lata mówiliśmy o tragedii, jaką przeżywały tam kilkunastoletnie zaledwie dzieci przez pryzmat statystyk i ilości. Teraz dzięki pracy IPN-u możemy dać tym historiom nie tylko twarz, ale i nazwiska. I to właśnie dzięki tej pracy 10 września mógł odbyć się symboliczny chociaż pogrzeb dziesiątki z tych dzieci. Uroczystość odbyła się w kościele pod wezwaniem świętego Wojciecha na Chojnach, a następnie symboliczna ceremonia miała miejsce na cmentarzu na Kurczakach. W uroczystościach uczestniczył prezydent Polski Karol Nawrocki i wygłosił przemówienie, którego chciałabym, żebyśmy teraz razem posłuchali.
13: Polska wraca dziś po swoje dzieci. Polska powróciła dziś po swoje dzieci, po ponad 80 latach. Polska powróciła po swoje dzieci, żeby oddać im imię i nazwisko. Czy oddać im godność? Ktoś spyta, Nie, bo godności nigdy nie stracili. Godność każdego dnia w obozie przemysłowej tracili ci, którzy znęcali się nad polskimi dziećmi. Czy oddać im życiorysy? Co może być zapisane w życiorysie 16, 17, 15-letniego nastolatka, chłopca, szczególnie jeśli w momencie rozpoczęcia wojny miał 12 bądź 13 lat. Jedynym mocnym zapisem w ich życiorysie jest śmierć. Spotkaliśmy się dzisiaj tutaj, aby przypomnieć ich imiona i nazwiska, oddać też miejsce refleksji i modlitwy nad ich duszą. Ale także, drodzy Państwo, musimy głęboko pamiętać, że Polska dziś wraca po swoje dzieci dzięki życzliwości i ciężkiej pracy wielu ludzi. Bardzo dziękuję Instytutowi Pamięci Narodowej, wszystkim archeologom, naukowcom, genetykom. Dziękuję za trud pracy w przywracaniu prawdy i pamięci narodowej. Na ręce panów prezesów składam jako prezydent Polski najwyższe wyrazy szacunku. Dziękuję Muzeum Dzieci Polskich w Łodzi za stałą opiekę nad losem dzieci polskich w czasie II wojny światowej. Dziękuję mieszkańcom Łodzi, wszystkim wolontariuszom i ludziom dobrej woli, którzy nie pozwolili zapomnieć i sprawili, że możemy dzisiaj przywrócić narodowej pamięci te imiona i nazwiska. Obóz w Łodzi przy ulicy Przemysłowej jest jednym z najbardziej wymownych, najbardziej ujmujących i bolesnych symboli cierpienia dzieci w czasie II wojny światowej. Mamy też świadomość, drodzy Państwo, tego, jak wyglądała statystyka tej zbrodni. Że to ponad 2000 więzionych przy Przemysłowej, ponad 200 zamordowanych, ale to przecież nie jest najważniejsze. Dziś nie o statystyce mówimy, tylko o konkretnych twarzach, o konkretnych ludziach, którzy mieli na imię Henryk, mieli na imię Tadeusz, mieli na imię Stanisław. To nie statystyka opowiada o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, ale los i cierpienie konkretnych ludzi, nastolatków, którzy mieli swoje pragnienia, marzenia, swoich rodziców, swoje rodzeństwo. To była zbrodnia dokonana w przeszłości, ale zbrodnia dokonana na przyszłości narodu polskiego. A zapisane ich życiorysami narodowe wspomnienie będzie z nami długo, będzie z nami zawsze. Zdzisław Kafarski miał zaledwie 17 lat, gdy stracił swoje życie. Był głodny, mógł być głodny, bo był poddawany wykańczającej pracy. Sięgnął po chleb, który mu nie przysługiwał. Człowiek, zawsze gdy widzi głodne dziecko, jest gotowy zrobić dużo albo jest gotowy zrobić wszystko, żeby głodne dziecko nakarmić. Zdzisław został zamordowany za to, że sięgnął po chleb, bo był głodny. Powieszony za nogi i utopiony w nieczystości. Edmund Agaciński, 14 lat. Musiał bardzo kochać swoją siostrę i być bardzo odważnym, bo postanowił wyjść z domu, żeby przynieść swojej siostrze mleko w czasie okupacji. Tak bardzo ją kochał. Do domu już nie wrócił, a odwaga z nim z całą pewnością została. On chciał uciec z Przemysłowej, z Łodzi, chciał odzyskać swoją wolność. Został nie tylko zastrzelony, ale jego ciało miało stać się także przykładem dla innych więźniów, że uciekać nie wolno. To nie statystyka, to nie historia. To twarze, to życiorysy. I wszyscy pewnie, drodzy Państwo, zadajemy sobie pytanie, jak to możliwe, że człowiek może mordować dziecko? Jak to możliwe, że można stworzyć obóz dla dzieci, tam je wykańczać i tam je mordować? Jak to się stało, że dusza narodu niemieckiego przed wojną i w czasie II wojny światowej doprowadziła do tego, że zabijano dzieci? Tak ciężko zdaje się odpowiedzieć na to pytanie, ale pamiętamy, drodzy Państwo, że początkiem każdego działania jest słowo. Na samym początku każdego dzieła jest myśl, a korzeniem wszystkich zamierzeń, z którego wychodzą gałęzie działań, takie jak miłość, jak dobro i zło, jak życie i śmierć, korzeniem wszystkich działań jest i pozostaje serce. A nad nimi wszystkimi pełną władzę ma język. To słowa z Księgi Syracha, które są z nami przez wiele wieków. Wszystko idzie z serca, a na końcu jest język. Ten język przez kilka dekad i kilka wieków pomagał wierzyć od XIX wieku ludziom, intelektualistom i literatom, że Bóg umarł, że Boga nie ma, że ludzie stać się muszą bogami i podejmować decyzje o życiu i o śmierci. To pozwoliło w okresie międzywojennym na to, aby ludzie takie decyzje podejmowali, aby pojawiła się eugenika, aby pojawiła się eutanazja, aby to ludzie zamiast Boga decydowali o tym, jak ma wyglądać korekta społeczna, kto może żyć, kto nie może. To już krok, to już zaledwie mały krok do tego, aby decydować o tym, jakie narody mogą mieszkać na świecie i mogą go zamieszkiwać po II wojnie światowej, po roku 1939. A od tego, od tej myśli, od tej idei wprowadzonej w życie, już tylko mały krok do obozu przy ulicy Przemysłowej w Łodzi. Skoro można zabijać, skoro można bawić się w Pana Boga, który rzekomo miał umrzeć, to można mordować także niewinne dzieci. To widać w dokumentach, które zostały poświęcone powstawaniu obozowi przy ulicy Przemysłowej. Powstawał przecież, jak pisali niemieccy prawnicy i analitycy, po to, aby polskie dzieci, aby dzieci tak brutalnie okupowanego narodu nie demoralizowały niemieckich dzieci okupantów. W naszej cywilizacji, w naszej kulturze dziecko nawet brutalnego i okrutnego okupanta jest tylko dzieckiem. Nie można go niszczyć, nie można mieć do niego pretensji, nie można mu robić krzywdy, nie można go zabijać, nie można go głodzić. A z tych dokumentów wynikało jasno. Te dzieci miały być zagrożeniem dla dzieci niemieckich okupantów, bo mogły je zdemoralizować. Musimy, drodzy Państwo, wyjść dzisiaj i o to proszę z głębi serca duchownych i ekscelencje i wszystkich mieszkańców Łodzi z pewną lekcją, która jest tak mocno dla nas bolesna. Niech ta dzisiejsza lekcja płynąca tutaj z Łodzi każe nam mieć głębokie przekonanie, że wypowiadane słowa, że nasze myśli muszą brać zawsze pod uwagę zagrożenia przyszłości. Wówczas ich ofiara, tak bolesna, tak trudna dla nas do zaakceptowania, sprawi, że świat będzie lepszy.
6: To było przemówienie prezydenta Karola Nawrockiego wygłoszone 10 września podczas symbolicznego pogrzebu dzieci zmarłych na terenie obozu przy ulicy Przemysłowej. Podczas ceremonii zostało przytoczonych 10 historii, 10 dzieci, które straciły życie właśnie w tym obozie. Nie damy rady tutaj przytoczyć ich wszystkich, ale chciałabym, żebyśmy posłuchali jednej z tych historii, historii Edwarda Gąsiorka.
14: Edward Gąsiorek urodził się 17 września 1931 roku w Lille we Francji. Jego matka, Helena, wyjechała tam w poszukiwaniu pracy, ale wróciła do Polski w 1936 roku i zamieszkała z synem w Lesznie. Jesienią 1943 roku została aresztowana i wywieziona do pracy przymusowej do Niemiec, a Edward trafił do niemieckiego obozu dla polskich dzieci w Łodzi. Zmarł 29 marca 1944 roku w wyniku przewlekłego zapalenia nerek. Jego ciało pogrzebano tego samego dnia na cmentarzu pod wezwaniem świętego Wojciecha w Łodzi. Według relacji więźniów nie zmarł z przyczyn naturalnych. Wielokrotnie podejmował próby ucieczki, za co był dotkliwie bity przez załogę. Po jednej z prób ucieczki prawdopodobnie został zastrzelony.
6: Krewni Edwarda pojawili się również podczas tej uroczystości i opowiedzieli historię o kompletnym szoku, jaki przeżyli, dowiadując się właśnie o tym rozdziale ich historii rodzinnej. Ich ciocia Helena, która była mamą Edwarda Gąsiorka, co prawda spędziła z nimi wiele lat w jednym domu, ale mimo to nigdy nie wspomniała nawet o tym, że miała syna.
15: No, dla nas to był szok, nic nie wiedzieliśmy. IPN się z nami skontaktował, zrobił wymaz tacie. Niestety poprzez stan szczątków nie udało się w 100% sprawdzić, czy to faktycznie jest Edward, chociaż oni są raczej pewni z tego względu, że akurat no, bardzo dobrze, skrupulatnie prowadzili te księgi pochówkowe. No, my jesteśmy zszokowani i cieszymy się z jednej strony, że nasz krewny w końcu zostanie pochowany godnie. My to bardzo przeżywamy. I chcieliśmy podziękować IPN-owi za ich wspaniałą pracę.
6: Nie jest moim miejscem moralizować ani sugerować żadnych wniosków płynących z tej historii, ale myślę, że jest to bardzo wyraźny dowód na to, że jeszcze bardzo dużo nie wiemy, że nasza historia jeszcze ma przed nami wiele, wiele tajemnic i dowód na to, jak ogromne znaczenie dla poszczególnych ludzi może mieć pamięć. To był magazyn reporterów, a za uwagę dziękuję Wam, Weronika Kobus.
1: Tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.
16: O tym, co w moim mieście słucham w Meloradiu.
17: Wypalanie traw. Ta sprawa wraca co roku. Mimo licznych apeli strażaków i policji, wciąż takie sytuacje się zdarzają. Od kilku godzin śledzimy protest policjantów. Pikieta jest głośna i pełna emocji.
18: Znowu wycięli drzewa w naszej okolicy. Może to temat dla Meloradia?
1: To jest tydzień. Magazyn reporterów Meloradia Łódź.

0: więcej aut o tej porze pojawia się na drogach dojazdowych. Trochę tłoczniej będzie na Łagiewnickiej, Zgierskiej, Włókniarzy. Na pewno więcej aut pojawia się też na Strykowskiej, Brzezińskiej czy na Pomorskiej. Tłoczno będzie też na Rokicińskiej, przy Malowniczej zwłaszcza. No i coraz więcej aut mamy też na Konstantynowskiej.
1: Dzisiaj to nawet jak lekko zaspaliście, albo jak coś wam nie idzie, to i tak za bardzo się tym nie przejmujcie, bo w końcu mamy piąteczek. Podkręcamy tempo w Meloradiu. Jest już 6:30. Waldek Darłak, siemano!

Just the way you are, czyli Milky David Guetta w Melo Radio. Tak fajnie ten dzień się rozpoczyna, a ten piątek może być jeszcze lepszy, jak zgarniecie merch Melo Radio, tak z samego rana. Mam torbę Melo Radio dla was. Dzwońcie szybko pod 321-321-777. To jest ten moment. I trzy szoty też przygotowane. Czekam. 321-321-777. Dzwońcie teraz, zgarniajcie Melo torbę. No i pochwalcie się, co tam u was, jak się dzień zapowiada, jakie plany na weekend. Już wiecie, co będziecie robić, a może dopiero właśnie uświadamiacie sobie, że to już piątek. Fajnie, nie? 321-321-777. W jakim super humorze jesteście dzisiaj od rana. Chętnie się dowiem. Czekam już teraz.

0: Ile Aux, Lavinia i Reasons w Melo Radio. Tak podkręcamy tempa. To jest Jagoda. Cześć, Jagoda.
1: Cześć, cześć.
0: Siemanko, hej, Jagoda. Piątek fajnie, nie? Że się zaczął.
1: Właśnie chciałam powiedzieć, nareszcie piątek.
0: To powiedz, weź powiedz, ale tak, żeby głośno wszyscy usłyszeli. Powiedz to. Powiedz to, Jagoda. Zróbmy to razem. Jagoda, no.
1: Nareszcie piątek!
0: Jagoda, nie wiem, kto bardziej czekał, czy ja, czy ty, czy wszyscy. Jagoda, ty się nie nudzisz od rana. Co tam się szykuje w weekend?
1: Powiem tak, chciałoby się zapytać, co my robimy o tej godzinie na nogach,
0: no.
1: Ale ja już jestem chwilę przed urodzinami moich rodziców, także nastrajam się.
0: No to się nastrajaj bardzo pozytywnie na fajne melo na takich urodzinach właśnie. Słuchaj, to uwaga, teraz też nastrój się, bo mam dla ciebie...
2: Trzy szoty w melo. Melo.
0: Jagoda, szybka poranna przepytywanka. Woda ciepła czy zimna?
1: Zimna.
0: Spodnie eleganckie czy dresy?
1: Eleganckie.
0: Gadać mega głośno czy mega cicho? Tylko tak szczerze. Jagoda, no? No
1: dobra. Tylko mega głośno.
0: Brawo za szczerość. I dokładam melotorbę jeszcze. Na pewno ci się przyda. Dzięki. Poimprezuj tam odpowiednio dzisiaj. Cześć, cześć.
2: Trzy szoty w melo.
0: Tak gramy dzisiaj dla was od samego rana i tak podkręcamy tempo. A co tam u was? 321 321 777 za 15 siódma.

0: Zamykamy to po Weloradiu. Dobra, dobra, dajcie piątek. Proszę bardzo, no mamy. Korzystajcie od samego rana, łapcie i nastrajajcie się odpowiednio na weekend, który przecież też razem z Melo zaczniecie wcześniej. A teraz wcześniej rano, bo za 7 minut 7 na naszych i waszych zegarach.
1: A już o 7 zagramy.
0: Bebe Rexha i David Guetta z Melo. Podkręcamy tempo, za chwilę newsy i prognoza pogody w Melo Radio.
1: Reklama. Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz karma Pedigree tylko 89,99, już od złoty 12 za saszetkę. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 106,99. Allegro Days do 14 września.
2: Jetour. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. A ten z pewnością poprowadzi cię na Jetour Days. Przetestuj Jetoura T2 z 245-konnym silnikiem i inteligentnym napędem 4x4. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50/50 z RRSO 0% z ubezpieczeniem i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
3: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
4: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
5: Kia. Movement that inspires.
6: Ubezpieczenie samochodu w banku?
7: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-933-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy. Stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestion. Teraz T77 dostępno od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
9: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
10: Witamy na Orlenie. Co dla Państwa?
11: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
12: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
11: Mhm, dokładkę rabatu.
10: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen, z energią po rabaty.
13: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
1: Po reklamie. Melo Radio Łódź na 104,5 FM. Pogoda.
14: Pochmurna aura utrzymuje się od samego rana w Łodzi i wygląda na to, że tak będzie dzisiaj przez cały dzień. Na słońce nie mamy żadnych szans, no ale tyle dobrego, że w prognozie pogody nie widać żadnych opadów. Na termometrach mamy około 10 stopni od rana, później możemy maksymalnie spodziewać się 18, może 19. Wiatr będzie przy tym nieznaczny i ciśnienie też przez cały dzień utrzyma się w normie.
15: To są newsy na siódmą. Marcin Sikora, zapraszam. Od północy w całym kraju trwa protest maszynistów. PKP Polskie Linie Kolejowe ostrzegają przed opóźnieniami pociągów. Te przejeżdżają przez przejazdy z prędkością zaledwie 20 km na godzinę. Maszyniści protestują po katastrofie kolejowej w Sokolnikach. Protest potrwa do południa. Kilka osób zginęło, a kilka zostało rannych w wypadku autokaru turystycznego na wschodzie Szwajcarii. Pojazd należał do holenderskiej firmy turystycznej OAD. Kucharze z całej Polski będą charytatywnie gotować w Parku Śląskim w Chorzowie. Przygotują w niedzielę 10 tysięcy porcji różnych dań. To w ramach imprezy Kulinarny Ogień, mówi Aneta Miller z Parku Śląskiego.
16: I wrzucając datek do puszki będzie można spróbować różnorodnych dań.
15: Pieniądze wesprą budowę hospicjum dla dzieci. Polscy siatkarze od wygranej rozpoczęli Mistrzostwa Europy. Pokonali Portugalię 3-0.
17: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
0: To już siódma i już my gramy, gdy inni jeszcze gadają. Tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Waldek Darmak, cześć, hej, siema.

Don Omar, Lucenzo i Dan Zagodura w Melo Radio. Podkręcamy tempo od rana. Dzisiaj nareszcie piątek. 12 minut po godzinie 7 już mamy. I mam też do was dzisiaj bardzo konkretne pytanie. Słuchajcie, uwaga. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Co wam przychodzi do głowy? Jakie pomysły? Koniecznie wbijajcie na meloradio.pl i dajcie znać. Czekamy na te najbardziej odjechane, wyjątkowe, oryginalne, czasem nawet i abstrakcyjne propozycje. Dajcie znaka, czekam na was na meloradio.pl. Za te najfajniejsze, oczywiście, że jak zwykle wyślemy wam fajny Melo Merch. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Czekam na meloradio.pl. Zwłaszcza jak jeszcze nigdy nie nagrywaliście głosówki, to spróbujcie, łatwo się robi, wchodzicie z komórki na meloradio.pl, tam na dole słuchawka, wystarczy wcisnąć i nagrać. A jak macie dzisiaj albo w weekend jakąś randkę umówioną z kimś, kogo jeszcze nie widzieliście, to nie martwcie się, czy zrobicie dobre pierwsze wrażenie, podobno wcale nie jest aż tak ważne. Za chwilę więcej.

Elok i Ava Max w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo, już 17 minut po godzinie 7 i czekamy na wasze głosówki. Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Wchodźcie na meloradio.pl, czekam na wasze odjechane propozycje. Słuchajcie, prawie połowa singli przyznaje się, że zakochała się w kimś, kto na początku w ogóle im się nie podobał. Aż 49% badanych przyznało, że zakochało się kiedyś w osobie, której na początku w ogóle nie uważało za atrakcyjną. Co zmieniało zdanie? Ludzie przyznają, że numerem jeden była zdecydowanie dobra rozmowa. Potem z kolei wspólne zainteresowania. I co ciekawe, słuchajcie tego, aż 40% pytanych umówiłoby się na drugą randkę, nawet gdy ta pierwsza nie była specjalnie ekscytująca. No, brzmi to pocieszająco, co nie? Czyli będzie okazja zrobić drugi raz pierwsze wrażenie. Podkręcamy tempo w Melo Radio, oni to wiedzą, jak zrobić dobre wrażenie tak od razu. Martin Garrix i Ed Sheeran w Melo.

0: Fast Boy. Music Sounds w Meloradiu. Tak podkręcamy tempo, a ja uwielbiam odbierać od was głosówki tak z samego rana, więc wysyłajcie na meloradio.pl, wbijajcie i koniecznie nagrajcie nam głosówkę, co lepiej robić z zamkniętymi oczami. Na przykład propozycja taka: wchodzić na wagę. Dobre. Oglądać swoje stare zdjęcia. Rozumiem. Przechodzić rano obok lustra też lepiej jest robić z zamkniętymi oczami. A ty co uważasz?
1: Z zamkniętymi oczami najpierw sprawdzić stan konta na koniec miesiąca.
0: Okej.
2: No na pewno całować się.
0: No jasne. I co jeszcze?
3: Kichać jest lepiej z zamkniętymi oczami.
0: Też można. A wy co uważacie? Co lepiej robić z zamkniętymi oczami? Na meloradio.pl czekamy, bo chciałbym komuś fajny merch wysłać. Nagrywajcie.
4: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
5: Reklama.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
5: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
7: Wygenerowano z AI.

0: Zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.

0: 1,69 zł przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol, Łódź, ulica Szparagowa 4.
3: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
4: Mamy niskie ceny!
5: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
6: Kaufland jest fresh, fresh w Kauflandzie. Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Kart Extra. A cebula żółta, jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta, 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroen C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
8: Citroen.
9: Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Kawa mielona Edusho Family 500 gramów, 1 plus 1 za grosz. 19 zł za opakowanie przy zakupie dwóch. Oferta ważna do 12 września. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 37,99.
10: Ale jesteś zadowolony.
11: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
10: Aha.

0: diabank.pl.
1: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D codziennie przez cały rok.
2: Po reklamie.

0: Kala Fernandez w Meloradio. Co jeśli, a co jeśli weekend zacznie się przed 10:00? No tak właśnie będzie, gwarantujemy wam to tylko w Meloradio. My weekend zaczynamy dla was zdecydowanie wcześniej i wspólnie ogłosimy to jeszcze przed 10:00. A póki co pytamy, co lepiej jest robić z zamkniętymi oczami?
1: Smakować coś, czego się nigdy nie smakowało.
2: Hejka, najlepiej z zamkniętymi oczami płacić w sklepie i liczyć, że nasze konto też tego nie widziało.
3: Z zamkniętymi oczami to tylko płacić za paliwo.
0: Aha.
4: Z zamkniętymi oczami można liczyć kalorie, jak ktoś jest na diecie.
0: Można.
5: Z zamkniętymi oczami najlepiej patrzeć na rachunki.
0: Jasne, no rozumiem to. I jeszcze ty.
6: Co robić najlepiej z zamkniętymi oczami? Ciąć gumówką. Au.

0: Griffin i Words Away w Melo Radio. Najlepszy drop nowych hitów mamy dla was i mamy też piątek, piąteczek, piątunio. Za chwilę będą newsy, będzie też prognoza pogody, koniecznie posłuchajcie. I za 8 minut będzie też ósma.
1: A już o 8 zagramy
0: Moonlight i Alabama 10. No ja tylko dorzucę jeszcze, że po 8 to też nasza nowa zabawa, ostatnie słowo będzie. Wy też bądźcie.
1: Reklama. Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
2: Ty, ale akcja!
1: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
2: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
1: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
4: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
4: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
5: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
6: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
7: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
7: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2199 zł. Teraz za jedyne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Mamy niskie ceny.
10: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
11: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
12: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
13: Bo w Media Expert taniej masz.
14: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w DeVitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. DeVitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. DeVitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
15: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu kawa ziarnista Segafredo aż 1 kg. Teraz tylko 47,99 za opakowanie. Najniższa cena z 30 dni 64,99. A papier toaletowy Kokett 4-warstwowy 10 rolek. Teraz w gratis pakach 1 plus 1 gratis. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
16: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
17: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
18: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90 i wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
19: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
20: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
21: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofa.
22: O reklamie. Trafik.
23: Sprawdzamy, jak o tej porze wygląda sytuacja na drogach w Łodzi i na pewno więcej czasu potrzebujecie, żeby przejechać przez Rondo Solidarności. Tłoczno jest teraz też na skrzyżowaniu Ogrodowej i Zachodniej. Podobnie sytuacja wygląda na Legionów, zwłaszcza w okolicach Gdańskiej. Tłoczno będzie też na skrzyżowaniu Marszałków i w okolicach Kimińskiego. Chmury dominują cały czas na niebie w Łodzi i wygląda na to, że będzie tak dzisiaj przez cały dzień. Na słońce nie mamy większych szans, ale przynajmniej tyle, że nie powinno padać. Na termometrach mamy około 9 stopni. Maksymalnie dzisiaj możemy spodziewać się niecałych 18. Wiatr będzie za to słaby i ciśnienie utrzyma się w normie. Jutro w prognozie widać się zdecydowanie więcej słońca.
24: Są newsy na ósmą. Marcin Sikora. Zapraszam. 25 lat temu doszło do ataku na World Trade Center. Dwa porwane przez terrorystów samoloty uderzyły w wieżowce. Trzeci rozbił się o gmach Pentagonu w pobliżu Waszyngtonu. Celem czwartego miał być prawdopodobnie Biały Dom. Stała baza amerykańskich wojsk w Polsce coraz bliżej. Amerykańska delegacja ogląda różne lokalizacje w zachodniej Polsce. Wrocław ma dużo atutów, mówi minister obrony narodowej Władysław Kosiniak-Kamysz.
25: Wrocław jest wysoko oceniany przez naszych partnerów, bo też Amerykanie to inwestują.
24: Chodzi o przebudowę lotniska, z którego już teraz korzystają amerykańskie wojska. Teraz Kraków. Komisarz wyborcza odrzuciła wszystkie odwołania dotyczące rejestracji kandydatów w wyborach na prezydenta miasta. A dziś i jutro na PGE Narodowym w Warszawie finałowe zawody Drift Masters. Polscy kierowcy Piotr Więcek i Paweł Korpuliński są najbliżej triumfu w klasyfikacji końcowej.
0: A wy jesteście bardzo blisko weekendu i jeszcze bliżej triumfu w naszej nowej zabawie. Ostatnie słowo. Zaczniemy już niedługo, a teraz gramy, gdy inni gadają. Tak podkręcamy tempo. Waldek Darłak, siema, jest ósma.

Sara Larsson i David Guetta. This one's for you w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo w piątek od rana, a teraz na zegarach już 11 minut po godzinie 8. Zawahałem się przez moment, tak patrząc na zegarek, bo wiadomo, godzina to ważna rzecz z samego rana, ale jeszcze ważniejsze to jest to, żebyście wy się nie wahali i teraz szybko dzwonili do Melo. Ale powiedziałem, co? Dwie osoby mają szansę już teraz dodzwonić się do nas pod 321-321-777. Bardzo proszę, linia czeka na was. Połączenia otwarte, zapraszamy. Skiety do zgarnięcia. Melotorba też i zabawa ostatnie słowo. Zaczynamy za chwilę, czekam.

0: Zdajcie się, kiesę zobalo. Podkręcamy tempo. 16 po 8. Ostatnie słowo. A teraz to już razem z nami Grzesiek. Cześć, Grzesiek. Grzegorz. Halo, halo, halo, halo. Słuchajcie, Grzegorz.
1: Halo?
0: O, Grzegorz. Cześć. Grzegorz, ty weź nas, nie strasz. Grzegorz.
1: Halo, halo.
0: Halo, słyszymy się?
1: Jestem.
0: Dobra, słyszysz?
1: Halo.
0: Grzegorz.
1: Nie słyszymy się.
0: Jak się nie słyszymy? My cię słyszymy. Grzegorz, to u ciebie tam coś nie pykło chyba. Grzesiek, słyszysz nas? Grzesiek, Grzesiek, jesteś?
1: Nie słyszę.
0: Słuchajcie, no...
1: Nie. Halo, halo.
0: No Grzesiek, ale my cię słyszymy, świat cię słyszy, słuchaj, no. Grzesiek, słyszymy się czy nie słyszymy ostatnio?
1: Ktoś mam problemy z telefonem.
0: Chyba tak, no, my cię słyszymy. Słuchajcie, a jest Asia też. Cześć, Asiu.
2: Cześć, jestem.
0: Cześć. Słyszymy się? Słyszymy się. Asia.
2: Słyszymy.
0: Co u ciebie?
2: U mnie wszystko dobrze. Jestem dzisiaj ostatni dzień pracy przed urlopem, bo za tydzień wychodzę za mąż.
0: Wow, no, ta Asia rozwaliła system. Słyszałeś, Grzesiek? Słuchajcie, nie wiem, chyba się nie uda nam z Grześkiem pogadać. Szkoda, no, bo przecież wszyscy go słyszymy, a
1: zabawa... Słyszałem.
0: Słyszałeś. No dobra, no to Grzesiek, uwaga.
1: Nie wiem.
0: Dobra, zasada jest taka, słuchajcie, 20 sekund, czas nas goni. Trzeba powiedzieć jak najwięcej słów z kategorii, którą ja za chwilę podam. Mówi raz Asia, raz Grzesiek, raz Asia, raz Grzesiek. Zaczyna Asia.
1: Halo.
0: I uwaga, Grzesiek, wszyscy cię słyszą. Słuchajcie. Uwaga, uwaga. Kategoria na dzisiaj to rzeczy, na których można... leżeć. Czas start, Asia.
2: Łóżko.
0: Grzesiek. Jedziesz, Asia.
2: Materac.
0: Dalej.
2: Ponton.
0: Dalej.
2: Kot.
0: Dalej.
2: Podłoga.
0: Birekord. No, Grzesiek.
1: Podłoga.
0: Grzesiek.
2: Kołdra.
0: Czas, koniec. Słuchajcie. Powiem tak, no przed kilkoma sekundami było Grześka bardzo dobrze słychać, zanim jeszcze weszliśmy na antenę, a potem Grzesiek mówi, wiesz, taka praca i w ogóle tutaj ganiam, ale słyszę. No i słychać było, jak Grzesiek słyszał, że chyba nie do końca dobrze. Słuchajcie, no Asia, zdecydowane zwycięstwo dla ciebie z Kiety Meloradia.
2: Dziękuję.
0: Gratulacje, wysyłamy. Grzegorz, dla ciebie też coś mamy. Wysyłamy Melo torbę i ty sprawdź tam, Grzesiek, czasem czy nie zmutowałeś jakoś mnie tutaj, że ciebie słychać, a Grześka tak trochę nie za bardzo. Miłego weekendu wam życzymy, cześć. Ostatnie słowo. No i takie rzeczy też się dzieją. Wszystko na żywo, wszystko live, wszystko w piątek specjalnie dla was. Nie takie historie u was pewnie, nie? Przed startem samego weekendu. Zabawa Ostatnie Słowo wraca po weekendzie i wtedy też będziecie mieli szansę się wykazać szybkością, refleksem, pomysłowością i tym, że dacie radę. Już 19 po 8 w Mela.

0: Lecimy z piątkiem dzisiaj, Tabby Rami, I Fly High w Melo Radio. Tak podkręcamy tempo. To jest bardzo ciekawe, że po całym tygodniu w piątek mamy więcej chęci i energii niż w poniedziałek po całym weekendzie, no nie? Znacie to uczucie. Za chwilę w Melo, Burak Jeter, a potem także Liwka, już 28 minut po 8.
1: Reklama. Moja droga, to suma doskonałych wyborów. Wybieram wyrafinowany design. Perfekcje w każdym detalu. Technologie przyszłości. Wyjątkowe doświadczenia. Wybieram Lexusa NX. Teraz ultranowoczesny SUV Lexus NX Final Edition dostępny jest już od 1290 zł netto miesięcznie w najmie Kinto One. Więcej na lexus-polska.pl. Lexus. Elitarny w każdym wymiarze.
2: W waszym domu widać kobiecą rękę?
3: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
4: Mamy dla ciebie promocję do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
5: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
7: Pani patrzy, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
8: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
7: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
9: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
15: Czyta lektor AI.
16: Świeżo tutaj jest. Wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, Stokrotka.
17: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
16: Stokrotka.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
11: Pani Barbaro, a gdzie kupić?
10: Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
11: No dobrze, a taki fajny prezent?
10: Na mediaexpert.pl.
11: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią.
10: Na mediaexpert.pl.
19: Włączamy niskie ceny.
20: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.

0: D Vitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. D Vitum Forte K2, nasz złoty środek na pogodną jesień.
1: Po reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM.

Podkręcamy tempo w Melo Radio w piątek rano za 18 minut 9. W sieci pojawiło się sporo zdjęć z plaży w Sopocie i to, co ludzi zaskakuje, to mnóstwo meduz. Ludzie wrzucają zdjęcia, na których widać je i w wodzie, i na plaży. Taka ilość tych stworzeń robi wrażenie na turystach, co widać w komentarzach pod fotkami. To, że meduzy opanowały plażę, nie jest niczym niezwykłym, no to wynika z ich cyklu życia, także nie dajcie się meduzom zaskoczyć. Pozwólcie, że my was zaskoczymy energetyczną muzą. Poza tym w końcu one też chcą mieć swój sezon, nie? Tak po wakacjach. Alan Walker i Ava Max w Melo teraz.

0: baby.
1: Chris Cross, Amsterdam, Maja ma jedna z propozycji do 30 Meloradia. 30 już dzisiaj po godzinie 18. Jeszcze zdążycie szybko zagłosować między innymi także na ten numer na meloradio.pl. Za 9 minut 9.
2: A już o 9 zagramy
1: Szymzaj, Fire Fire. Tak, zagramy punktualnie o 9, a wcześniej dla was także newsy i prognoza pogody w Meloradio.
3: Reklama. Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Philips 65 cali, Ambilight, QLED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3599 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 800 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Szykujemy skok.
8: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
9: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
10: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
11: Świat ciebie potrzebuje.
10: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki. W super niskich cenach.
6: Mamy niskie ceny.
12: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
13: Ale jesteś zadowolony.
14: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
13: Aha.
14: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
13: Wow.
14: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
13: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
15: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
16: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz tablet Redmi Pad 2 Pro 128 GB tylko 1099 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 1499 zł. Allegro Days do 14 września.
17: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
18: Wrześniowe voucherobranie w Biedronce. Od piątku 11 do soboty 12 września zrób jednorazowe zakupy za minimum 199 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Voucher wykorzystasz przez cały tydzień od poniedziałku 14 do soboty 19 września przy jednorazowych zakupach za minimum 299 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl. Moje oszczędności, moja Biedronka.
19: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
20: Wszystko, czego dziś chcę.
21: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi. promocji. 1,5 litra. 4,99. Kupując dwie.
0: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
11: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
22: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
23: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
24: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
25: Po reklamie.

0: Przejechanie przez centrum stanowi teraz wyzwanie. Więcej aut będzie na Narutowicza, Jaracza, Rewolucji i Wschodniej. Bardzo tłoczno jest na skrzyżowaniu Struga i Kościuszki. Podobnie sytuacja wygląda przy Kilińskiego i Piłsudskiego. Ciężko jedzie się przy Kopcińskiego i Narutowicza. Utknąć można też na Niciarnianej. Niewiele poza chmurami uda się dzisiaj zobaczyć na niebie w Łodzi. Na słońce nie mamy absolutnie żadnych szans, ale przynajmniej tyle, że nie powinno też padać. Na termometrach mamy 11 stopni. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 17, może 18. Wiatr będzie umiarkowany i ciśnienie utrzyma się w normie. Na jutro w prognozie pogody widać też trochę chmur, ale ma być zdecydowanie więcej słońca.
1: Są newsy na dziewiątą. Marcin Sikora, zapraszam. Trwa protest maszynistów. Przez przejazdy pociągi jeżdżą z prędkością 20 km na godzinę. Około 1/3 połączeń jest opóźnionych. Próba uszkodzenia miejskiego wodociągu w Skarżysku Kamiennej. Policja wyjaśnia okoliczności incydentu. Monitoring wykrył obecność osoby nieuprawnionej. Od dziś więcej trzeba zapłacić za przejazd autostradą A2. To między Nowym Tomyślem a Koninem. Przejazd osobówką za każdy z trzech odcinków kosztuje teraz 41 zł, czyli o złotówkę więcej niż wczoraj. Co na to kierowcy?
2: Trzeba wydawać więcej pieniędzy, a do pracy trzeba jechać.
3: Jeżeli bym miała jeździć codziennie, no to wystarczy sobie policzyć, to dosyć spora kwota.
4: Paliwo idzie w górę, autostrada idzie w górę.
1: To już druga podwyżka w tym roku. Szybszy marsz może dawać podobne efekty, co większa liczba kroków, szczególnie jeśli maszerujemy co najmniej 30 minut dziennie. Tak twierdzą naukowcy.
5: Bardzo szybko to my kierujemy się nawet biegiem w kierunku w stronę weekendu, który już niedługo, a na razie piątek. Korzystajcie od rana, jest 9 w Melo. Podkręcamy tempo.

0: Melo Radio Łódź.
1: Daje energię mi piękna pogoda, taka jak za oknem teraz. Rano koniecznie z filtryną woda, bo wczoraj był lekki melanż. Lobby pytałem, czy przedłużam dobę. Co dzień budzę się w nowych miejscach. Lekarz coś mówił, dbaj o wątrobę.

Kizo i Bledka w Meloradio, to właśnie tak podkręcamy tempo. Dzisiaj w piątek mamy 11 dzień września i taksi, 11 minut po godzinie 9 też przy okazji. A ja jeszcze w tej godzinie będę miał dla was mega muzyczną premierę, idealną na weekend, nie przegapcie koniecznie. To wszystko jeszcze przed 10. Przed 10 też oczywiście razem zaczniemy weekend w Melo. Jak zawsze z nami, zaczniecie go najlepiej i najszybciej. Pytaliście już dzisiaj o coś sztuczną inteligencję? To za chwilę wam powiem, ile ludzi robi to już tak zazwyczaj, na co dzień, na świecie. A teraz Josh Baker i My Place w Meloradio.

15 po 9, już na zegarach, już piątek, podkręcamy tempo w Meloradiu i już co czwarty internauta rozmawia ze sztuczną inteligencją, tak na co dzień. I nie chodzi tylko o konkretne informacje z danej dziedziny, coraz więcej dorosłych ludzi wchodzi z AI w interakcje osobiste i emocjonalne. I coraz więcej osób o radę lub opinię, czy robią dobrze w różnych sprawach, pyta nie najbliższych, tylko właśnie sztuczną inteligencję. No i chyba wiadomo dlaczego, w końcu żaden szef was tak nie pochwali, jak AI, które na każdy wasz projekt powie, że jest super i jeszcze lepszy od poprzedniego.

0: Rabie Szolcy Potter Times, jak chcecie więcej, bardziej i lepiej, to jest taka opcja, bo mamy dla was 500 do zgarnięcia już dzisiaj w szybkiej kasie. Kto chce, to niech szybko wbija na meloradio.pl i napisze, na co wyda te pieniądze. Szybka kasa do zgarnięcia, szybko te pieniądze mogą być u was. Zdążycie wydać jeszcze przed weekendem albo na pewno w weekend. Na co chcecie? Dajcie znać, czekamy na wasze pomysły na meloradio.pl. Wbijajcie koniecznie. A już za chwilę obiecana muzyczna premiera w Melo. Posłuchajcie, 25 po 9.
1: Autopromocja. Nie wiem, jak to się stało, ale jest już wrzesień.
2: Zabrali nam lato, proszę pana.
1: W pełni się zgadzam, dlatego musimy wziąć sprawy w swoje ręce. Podkręcamy tempo od poniedziałku do piątku, od 10 do 14, tylko w Meloradiu. Co prawda wpływu na pogodę nie mam, ale dam wam dużo energetycznej muzy, dużo żartów, tych śmiesznych i tych nieco mniej. A z tej strony, welcome in my jesieniara era. Zapraszam od 10 do Melo.
3: Rano obudzi największego śpiocha. Po południu

0: tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
2: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
3: Słuchaj, Marian.
4: No?
3: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co Ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
4: Ta.
3: W Media Expert masz wszystko w super cenach. Jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
4: No i co, Barbara, i co?
3: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w supercenach Media Expert kupiła.
4: Ta Mariolka to jest naprawdę...
5: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
6: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
7: Ekstra wiadomości dla uczestników Kaufland Kart Ekstra. Czekają na Was ekstra rabaty, kupony, punkty korzyści. Zeskanuj Kaufland Kart Ekstra przy każdych zakupach.
8: Od czwartku w Kauflandzie tuszka kaczki 8,99 za kilogram z Kaufland Kart Ekstra, 6 kilo na osobę. A masła w kostce 200 gramów. Kup jedno z Kaufland Kart Ekstra, drugie tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.
9: Ale jesteś zadowolony.
10: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
9: Aha.
10: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
9: Wow.
10: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
9: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
11: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny. Codziennie. To się opłaca. Od czwartku. Wszystkie kawy, drugi tańszy produkt z kuponem Lidl Plus, aż 60% taniej. A od piątku. Karkówka wieprzowa rzeźnik. Cena przed obniżką 18,49. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 9,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Chcesz, by Twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
15: Już dziś w Lidlu. Wszystkie czekolady Milka od 250 do 300 gramów, 1+1 za grosz. A tylko w czwartek z kuponem Lidl Plus. Wszystkie orzechy marki Alesto 200 gramów. Drugi tańszy produkt, aż 66% taniej. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl, to się opłaca.
16: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmienicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
17: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
18: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz na Empik.com nawet 50% rabatu na wybrane zabawki, gaming, sport oraz wyposażenie do domu. Do tego Lego w super cenach i książkowe pakiety. Dwie za 40 zł lub 50 zł.
0: Po reklamie.

0: pracy.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
2: To lubimy grać wam taką świeżynkę. David Guetta to artysta mający na koncie wiele wspólnych muzycznych projektów. Razem z nim Hypaton, który dał się poznać dzięki świetnym remiksom klasyków muzyki tanecznej. To już ich kolejna współpraca. Wyszedł z niej numer, który będzie nas rozgrzewał tej jesieni na wielu imprezach. Rewelacyjne dźwięki już po samym początku, będziecie łatwo ten kawałek rozpoznawać. You and I, me and you, David Guetta i Hypaton w Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Gramy Weekend. We party on the weekend. Do tej pory mogliście myśleć, że jeszcze nie, że to nie jest jeszcze dobry moment. Nie teraz, że jeszcze trochę trzeba poczekać, ale no już nie czekamy, bo to jest ta chwila, kiedy oficjalnie razem z wami najszybciej zaczynamy Weekend z Melo. No i on też musi być. The chase
1: is better than the catch. Hi, this is HP from Scooter and this is How Much Is The Fish? Yeah.

0: How much is the fish? Skuter Mela, to znaczy, że macie już weekend w Meloradiu. Jest już Adi, przywita was za chwilę po 10:00. Nikt tak jak od niej mówi piątek, piąteczek, piątunia. Już niedługo też newsy, będzie prognoza pogody. Na zegarach za 10 minut 10:00.
1: A już o 10:00 zagramy
0: Alesso i Sasza i Destiny w Melo. Tak, zagramy już niedługo, gdy inni będą jeszcze gadać. Waldek Darłak, trzymajcie się.

0: Reklama.
1: Kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
2: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
1: Polecam Michel Moron.
2: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
3: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
4: O, ale że to tak dla mnie?
3: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
5: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
6: Mamy niskie ceny.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca.
9: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
10: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Chrupiące bułki z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Bułka z musztardą francuską. Cena przed obniżką 2,49. Teraz tylko złoty 24 przy zakupie dwóch sztuk.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Castorama.
5: Teoria
4: i praktyka.
5: W teorii dobry plan wystarczy.
4: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.

0: godziny szczytu. Zdecydowanie nie chcą się jeszcze skończyć w Łodzi i tłoczno jest wciąż na Limanowskiego, Lutomierskiej, Włókniarzy, a także w okolicach Żeromskiego, Gdańskiej i Legionów. Utknąć można też na Wróblewskiego, zwłaszcza przy Wólczańskiej. Ciężko przejeżdża się przez centrum i utknąć można na rondzie Solidarności. Chmury i jeszcze raz chmury na niebie w Łodzi. Taka aura wygląda na to, że utrzyma się dzisiaj do końca dnia. Na słońce przyjdzie nam poczekać do jutra, bo ma być go zdecydowanie więcej. Co prawda chmur się całkiem nie pozbędziemy, no ale trochę słońca w weekend na pewno nam się przyda. Temperatura będzie podobna jak dzisiaj, bo teraz mamy około 12 stopni, maksymalnie możemy spodziewać się 17, jutro może dobijemy do 18.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska. To był jeden z najtragiczniejszych rozdziałów historii Łodzi. W niemieckim obozie przy Przemysłowej więziono dzieci. Po ponad 80 latach 10 z nich doczekało się godnego pochówku. W uroczystości uczestniczył prezydent Karol Nawrocki.
2: Niech ta dzisiejsza lekcja płynąca tutaj z Łodzi każe nam mieć głębokie przekonanie, że wypowiadane słowa, że nasze myśli przeubrać zawsze pod uwagę zagrożenia przyszłości.
0: Dwie ofiary udało się zidentyfikować genetycznie, to Zdzisław Kafarski i Henryk Słaboszewski. A Łódzka Kolej Aglomeracyjna uruchomi w niedzielę dodatkowe połączenia na dożynki polskie w Spale. Uczestnicy wydarzenia będą mogli też wrócić bezpłatnie do domu. W programie są m.in. ceremoniał dożynkowy, koncerty i występy. Natomiast w Muzeum Widzewa otwarto wystawę przypominającą występy łódzkiego klubu w Lidze Mistrzów sprzed 30 lat. Na ekspozycji można zobaczyć m.in. oryginalne koszulki, puchary, medale, bilety, programy meczowe i zdjęcia.
3: To są newsy na 10. Marcin Sikora. Zapraszam. W Europie brakuje ziemniaków, m.in. tych na chipsy i frytki. Po zeszłorocznej nadprodukcji rolnicy mniej zasadzili. Nie pomogły też rekordowe upały i susza, mówi rolnik z Lubelszczyzny Kamil Gongoł.
4: Nie będzie na tyle duże bulwy ziemniaka, żeby po prostu nadawało się to na frytki.
3: Drogo może zrobić się już jesienią. Ci, którzy nie głosują w wyborach, idą do piekła. Tak powiedział prezydent USA Donald Trump. Zrobił to na zakończenie konwencji Partii Republikańskiej. Polska przestała być rajem taniego tankowania. Tydzień po zakończeniu drugiej odsłony rządowego programu CPN ceny zbliżyły się do średnich europejskich. Pisze o tym Gazeta Wyborcza. Największą presję wyglądu odczuwamy ze strony samych siebie. Tak wynika z raportu portalu Wizaż.pl. Na drugim miejscu znalazły się social media.
5: Sponsorem programu jest właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl.
6: No siemano ekipa, w piątek, piąteczek, piątunio, jest 10, ja jestem Adi, a kiedy inni gadają, my już gramy, ale Soy Destiny, piątek i weekend to jest nasze przeznaczenie. Siemano!

Kygo, Max Martinov i Take Me Back w remiksie Robina Schulza. Tak, podkręcamy tempo i powiem więcej, będzie tego jeszcze bardzo dużo. A wy, mam nadzieję, że dzisiaj czujecie się dobrze, mam nadzieję, że też macie jakieś fajne plany na weekend. Jeżeli tak, słuchajcie, od tego mam WhatsAppa Meloradia, żeby z niego skorzystać i was o to wszystko zapytać. Jakie macie plany na weekend? Koniecznie dajcie mi znać w formie głosówek, bo te oczywiście najfajniej będzie zagrać na antenie. Także raz jeszcze przypomnę pytanie, jakie macie plany na weekend? Czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. No i gram to, co tygryski lubią najbardziej. Switch Disco i I Found You. Gacia, jedziemy.

moście. Czekamy, aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Sony Fodero a Becky Hill i Say Something, tak, podkręcamy tempo. No ja wiem, że niektóre sytuacje rzeczywiście wymagają tego, by coś powiedzieć, chociaż są i takie, w których kolokwialnie mówiąc lepiej po prostu nie mówić nic, by nie powiedzieć, żeby się zamknąć. Ale ja wam powiem z kolei, że jeszcze w tej godzinie pojawi się Gips, PZ i Karnawał, ale też Kędzierz, Irak i Andaluz dla tych, którzy tęsknią za Andaluzją właśnie. Mwah!
1: Sponsorem programu był właściciel Kuchni Wikinga, oferujący dietę Start. Kuchniawikinga.pl. Reklama.
2: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
3: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
4: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
5: A co tam pani Celinka znalazła w nowej gazetce Kauflandu?
6: Czwartkowe okazje? Nie widzę żadnych słabych stron, oui.
5: Od czwartku w Kauflandzie twaróg sernikowy Prezydent różne rodzaje, kilogram tylko 9,99, a 20 jaj bio wysoka grzęda 19,99 za opakowanie z Kaufland Kart Extra. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
7: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
8: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
7: Po raz pierwszy w Łodzi, organizowane przez Hype Europe. Targi mody vintage w centrum handlowym Tulipan. Wyselekcjonowane kolekcje vintage, streetwear, stylizacje Y2K i archive fashion. Sprawdź!
8: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
9: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
10: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
11: O, ale że to tak dla mnie?
10: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
12: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11 do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
13: Mamy niskie ceny.
14: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
15: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
16: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
13: Mamy niskie ceny.
17: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
18: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Dostępny od ręki miejski Citroen C3. Teraz z rabatem do 10 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Spiesz się, liczba aut ograniczona.
19: Citroen.
20: Empik świętuje urodziny, a Ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
21: Jesienne zmiany, świetne efekty. Z Pricomarche zrealizujesz swoje projekty. Do 19 września polecamy. Wełnę RoxLab Plus 50 mm, jedynie 12,99 za metr kwadratowy. Oraz wrzos farbowany tylko 4,79 przy zakupie 5 sztuk. Sprawdź więcej. więcej super okazji na brikomersze.pl. Brikomersze. Nasze ceny rządzą.
0: Ale jesteś zadowolony.
19: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
0: Aha.
19: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
0: Wow.
19: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
0: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
22: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
23: Wszystko, czego dziś chcę,
24: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
25: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
26: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład chleb żytni bez drożdży 450 gramów w nowej cenie regularnej 3,45. Cena przed obniżką 3,85. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji. W strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
27: Lidl, to się opłaca.
28: O reklamie.
29: Meloratio 1.

A Ian Carey, Red Light. Jeżeli to światło akurat jest przed wami, a jedziecie autem, to proszę się zatrzymać. Ale nie zatrzymujcie się z chęcią zgarnięcia szybkiej kasy. 200, a nawet 500 złotych na co tylko chcecie, jak chcecie w zasadzie, bo kiedy wejdziecie już na naszą stronę, przypomnę, meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje, tam piszecie na co to chcecie wydać, no to potem my do was dzwaniamy. Jak odbierzecie po 5 sygnałach, znaczy nie, sorry, macie 5 sygnałów, tak? Jak odbierzecie w tym czasie, to macie 500 dzisiaj w piątek, piąteczek, piątunio. Nie zmarnujcie okazji. Gips i PZ, gramy już teraz.

To cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do

0: Eli Oaks i Reasons, tak podkręcamy tempo w piątek. No właśnie, liczę na wasze plany. Przypominam, że jestem na WhatsAppie Meloradia i pytam o to, jakie macie rzeczywiście plany na weekend. Liczę na coś fajnego, czekam też na głosówki. Te jak zawsze zagram na antenie.
1: A już o 11 zagramy
0: Lumix i Self Aware. Nutka, która szczerze mówiąc zaskoczyła mnie w tym roku, ale to dobrze, bo jest przegenialna i tak będziemy wam grać już o 11.
1: Autopromocja.
2: Bocian! Patrz! Bocian!
3: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy! Odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.

0: drogie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
1: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
2: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
3: Pani Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
2: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
4: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
8: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
9: Bo w Media Expert taniej masz.
10: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.

0: zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.
1: Wszystko, czego dziś chcę.
2: To hit okazje z Intermarché. Jak kawa mielona Prima Finezja 500 gramów, tylko 22,99. A Pepsi 1,5 litra 4,99, kupując dwie.
3: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
4: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 złotego. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
5: Odśwież mieszkanie z Jysk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jysk. Scandinavian Sleeping and Living.
6: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
7: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.

0: 14 stopni zobaczymy teraz na termometrach w Łodzi. Dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 17. Na niebie cały czas dominują chmury i tak będzie już do końca dnia. Dobra wiadomość jest taka, że nie będzie padać. No i na jutro w prognozie pogody widać zdecydowanie więcej słońca, więc sobota zapowiada się trochę przyjemniejsza. Temperatura będzie podobna, podskoczy może o 1-2 stopnie maksymalnie.
1: To są newsy Meloradia Łódź.
0: Natalia Dobrowolska ma zapewnić najkrótsze połączenie zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem oraz przejąć międzynarodowy ruch tranzytowy w kierunku Kijowa. Mowa o drodze ekspresowej S12. Pojawiło się zielone światło dla jej budowy w Łódzkiem, mówi Szymon Piechowiak z GDDK IA.
2: Nowa trasa połączy autostradę A1 z Mazowszem i Lubelszczyzną, a docelowo z przejściem granicznym w Dorohusku. Skróci połączenie z zachodniej Polski z Radomiem i Lublinem.
0: Za kilka miesięcy mają zostać ogłoszone przetargi w systemie Projektuj i Buduj. A w czwartek 17 września rozpocznie się główny weekend festiwalu Łódź Wielu Kultur. Przez 4 dni w Łodzi zaplanowano koncerty, spektakle, wystawy, warsztaty i spotkania z artystami z kilkunastu krajów. Odbyły się już natomiast uroczystości pogrzebowe 10 dzieci, ofiar niemieckiego obozu przy Przemysłowej. Przez obóz działający w latach 1942-45 przeszło od 2 do 3 tysięcy polskich dzieci, a liczbę jego ofiar szacuje się na około 200. W uroczystości wziął udział prezydent Karol Nawrocki i więcej o tym powiem jeszcze za godzinę.
3: To są newsy na 11. Marcin Sikora. Zapraszam. Jeszcze przez godzinę potrwa protest maszynistów. Od północy pociągi zwalniają do 20 km na godzinę przed przejazdami. Z każdą godziną opóźnionych pociągów będzie przybywać, mówi Adam Wawrzyniak z zarządu PKP Intercity.
4: Te opóźnienia na pewno przełożą się na drugą część dnia. To są tak zwane opóźnienia wtórne.
3: Obecnie opóźnionych jest ponad 70% pociągów. Maturę zdało 87% tegorocznych absolwentów szkół ponadpodstawowych. Dane podała Centralna Komisja Egzaminacyjna. Wyniki tegorocznej matury są podobne do tych z poprzednich lat. Wyroki bezwzględnego więzienia za nielegalne polowanie na wilki usłyszało je w Norwegii 10 mężczyzn. Włoski student stworzył aplikację ostrzegającą przed nadejściem gradobicia, bo Włochy są najbardziej w Europie narażone na to zjawisko. Dzięki aplikacji można uniknąć zniszczeń.
5: Siemano, ja jestem Adi, no i zaczynamy z piątkiem. Kiedy inni gadają, my już gramy, ale to już dobrze wiecie. Wiem też, że potrzebujecie czegoś specjalnego, żeby się rozbudzić i to dość mocarnie, bo kawa czasami nie pomoże. Lumix Self Aware, no to jazda.

Swedish House Mafia, Happiness is so sad w Meloradiu, tak, podkręcamy tempo. A obojętność w tych czasach to jest coś, z czym w zasadzie chyba wszyscy spotykamy się na co dzień, ale nie, ci policjanci z Olsztyna zachowali się jak prawdziwi dżentelmeni i w zasadzie mi trochę nawet zaimponowali. Słuchajcie, chodzi o to, że nie wiem, gdzieś tam po prostu panowie chyba sobie krążyli po terenie, no i zauważyli naszego pięknego bielika, który, no kolokwialnie mówiąc, nie był w stanie odlecieć. Widać było, że miał problemy ze skrzydłem, dlatego jeden z policjantów podszedł, zaczął naprawdę w przepiękny, empatyczny sposób mówić do tego ptaka. No i dzięki temu, że udało się spotkać, no to też tego ptaka udało się uratować. Dlatego moja ogromna prośba, jeżeli macie taką sytuację i widzicie, że ktokolwiek cierpi, to nie bądźcie obojętni, tylko reagujcie, bo dzięki temu nie tylko można uratować komuś życie, ale po prostu sprawić też, że ktoś poczuje się lepiej. Tak po przyjacielsku. BFF, Bambi, już teraz w Meloradiu.

Ależ to jest stos, albo raczej banger z Lubabum Pound Tonight Melo. 27 minut po 11. Mamy piąteczek, wreszcie upragniony, jedyny w swoim rodzaju. Może trochę ponury, bo szary, ale jednak piątek, piąteczek, piątunio. I w tej godzinie jeszcze Usher i More w remiksie Red One Jimmy Joker. Będzie też więcej dobroci.

Reklama. Jisk w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.

0: serii 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: HiGili. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Star Ray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
2: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
8: Są dni dobre, lepsze i są Allegro Days. Teraz woda perfumowana Tom Ford Noir Extreme 100 ml tylko 389,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 539,99. Allegro Days do 14 września.
9: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
10: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Prukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. A do tego na produkty objęte promocją do 50 rat 0%. I w tym roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
12: Włączamy niskie ceny.
13: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
14: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
15: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

Sorcery More w Melo Radio 18 minut do 12. Tak, podkręcamy tempo w piątek, piąteczek, piątunio. A odnośnie Ashera, to nie wiem, czy wiecie, ale między nim a Jasonem Derulo to tam jakaś dramka trochę była. A dokładniej to mam wrażenie, że Jason Derulo mocniej wściekał się na sam fakt tego, że fani nazywali go Asherem właśnie. Gdzieś tam panowie podobno są podobni, nie wiem, ja tego podobieństwa nie widzę, no ale zrobił się z tego już lata temu całkiem nietypowy mem. To wszystko nadal do zobaczenia w sieci. Ja mam teraz nadzieję, że mimo wszystko chłopaki się potrafią dogadać i zbić razem pionę.

końcu padnę. Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne. No, mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci po

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, wiesz, taka moda jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to trzy dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe w sitko, ja nie próbuję skleić, zleję. Zimną masz pożegnanie, ściskam przykro łap. Główne danie nie przegryzk,

0: dogonimy ten kawałek do reklamy.
1: Ej, no my też tydzień odwołujemy. Odwołujemy, bo mamy weekend, mamy piątek, panie Sokół! Coś tam pogwarzymy. 9 minut do godziny 12, podkręcamy tempo, bardzo lubię ten utep. Słuchajcie, za dosłownie moment, bo minutę przed 12 pojawią się najnowsze newsy Meloradia, o czym powinniście wiedzieć. Przekonamy się za moment. Muzycznie też będzie dobrze, obiecuję.
2: A już o 12 zagramy.
1: No właśnie, będzie Tame Impala i Dracula. Dla fanów horrorów, ale nie tylko, też dla osób, które cenią w sobie dobre brzmienie.
2: Reklama.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
8: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol, Łódź, ulica Szparagowa 4.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
2: Kaufland jest fresh, fresh.
3: Od czwartku tydzień XXL w Kauflandzie. Ziemniaki, opakowanie 5 kg, tylko 3,99 z Kaufland Card Extra. A cebula żółta jedynie 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Tak, cebula żółta 7,99 za 5-kilogramowe opakowanie. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
4: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
5: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
2: Codziennie.
6: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
7: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
8: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt 70% taniej.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś z kuponem Lidl Plus. Masło ekstra 83%, Pilos 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. A teraz złoty 49 przy zakupie 3 opakowań. I filet z piersi kurczaka XXL rzeźnik. Cena przed obniżką 24,80. A teraz tylko 14,99 za kilogram. A polskie ogórki gruntowe cena przed obniżką 6,99. A teraz tylko 3,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
13: Lidl. To się opłaca.
14: Ciepło, cieplej, gorąco. Zapowiada się gorący wrzesień na SUV Kia. Pełna gama, spalinowe, hybrydowe oraz elektryczne. Od 7 do 19 września zapraszamy na Dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Sprawdź gorące oferty i wybierz najlepszego SUV-a dla siebie.
15: A w każdym klimatyzacja dla ochłody. Szczegóły u dealerów.
16: Kia. Movement that inspires.
17: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM. Pogoda.
18: Po Początek weekendu w Łodzi zdecydowanie pochmurny, ale dobra wiadomość jest taka, że nie powinno padać, a na jutro w prognozie widać zdecydowanie więcej słońca, więc sobota zapowiada się nieco bardziej przyjemna. Chmur się co prawda całkiem nie pozbędziemy, no ale tego słońca ma być więcej. Może być też trochę cieplej, bo dzisiaj maksymalnie możemy spodziewać się 17 stopni, a na jutro widać takie 18, może nawet 19.
17: To są newsy Meloradia Łódź.
18: Natalia Dobrowolska. Dzisiaj maszyniści w całej Polsce będą zwalniać przed przejazdami kolejowo-drogowymi do 20 km na godzinę. To reakcja na środową katastrofę kolejową w Sokolnikach Suchych na Mazowszu, gdzie pociąg PKP Intercity zderzył się z ciężarówką. Akcja może spowodować duże opóźnienia pociągów. Maszyniści podkreślają jednak, że jednodniowe utrudnienia są lepszym rozwiązaniem niż ryzyko kolejnych wypadków. W Łodzi natomiast pochowano szczątki 10 dzieci, które były więźniami niemieckiego obozu przy Przemyslu. Ich szczątki odnaleziono podczas prac ekshumacyjnych prowadzonych przez IPN. W uroczystościach uczestniczył prezydent Karol Nawrocki.
19: To nie statystyka opowiada o tym, co wydarzyło się w czasie II wojny światowej, ale los i cierpienie konkretnych ludzi, nastolatków.
18: Przez obóz mogło przejść od 2 do 3 tysięcy dzieci. Natomiast 20 listopada w EC1 zostanie otwarta największa dotąd w Polsce wystawa prac Wojciecha Siódmaka. Jego twórczość miała inspirować reżysera filmowej Dune.
20: To są newsy na 12. Marcin Sikora. Zapraszam. Ponad 13 tysięcy minut opóźnienia. Tyle łącznie mają obecnie pociągi w całej Polsce. Właśnie kończy się ogólnokrajowy strajk maszynistów. Od północy pociągi przez przejazdy kolejowe przejeżdżały z prędkością 20 km na godzinę. Niepłacenie alimentów to najgorszy rodzaj długu, tak wynika z badania Związku Przedsiębiorstw Finansowych w Polsce. Na kolejnym miejscu znalazły się długi przedsiębiorców wobec innych firm. Mimo końca wakacji, TOPR wciąż ma dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji do wczoraj ratownicy pomogli 121 turystom. Wszystko zgodnie z planem. Nasi siatkarze w pierwszym meczu Mistrzostw Europy pokonali 3-0 Portugalię, mówi rozgrywający naszej reprezentacji Marcin Komenda.
21: Trzymaliśmy te nerwy na wodzy i ta koncentracja była na wysokim poziomie.
20: Kolejnym rywalem biało-czerwonych, którzy bronią tytułu, będzie Izrael. Ten mecz jutro.
22: Siemanko, mamy 12. Niektórzy popowiedzieli, że samo południe, może trochę westernowo, ale tę nierówną walkę z tygodniem myślę, że w zasadzie zwyciężyliśmy, bo już jest piąteczek. Adi z tej strony. Wybaczcie to zawieszenie, ale naprawdę nie wierzę, że mam tę wielką przyjemność i zaszczyt zagrania wam tego totalnego sztosa. Temi Pala i Dracula z Journey. Siemanko, raz jeszcze do 14 was zapraszam serdecznie.

0: Nasz ulubiony Tobi. Tobi Romeo i Fly High w Melo Radio. Niektórzy wiem, że podczas weekendu faktycznie będą wysoko latać, ale właśnie jestem mega ciekawy, jakie wy macie plany na weekend. No i mam głosówkę z WhatsAppa Melo Radia, także słuchamy.
1: Hejka, mój plan na weekend to brak planu. Life is spontan, pozdro.
0: Pozdrawiamy i dzięki za tę głosówkę. Przy okazji życzę bardzo miłego spontana, bo wiem, że na spontanie można zrobić naprawdę dużo odjechanych rzeczy. Jakie wy macie plany, czekam na was na WhatsAppie Meloradia, który znajdziecie na meloradio.pl. Dawajcie, czekam na głosówki, niech będzie piątkowo. Hej!

0: Take it slow, zwolnijcie, chociaż tylko trochę. Robin Schulz w Meloradiu, 28 minut po 12. W sumie mogę powiedzieć to samo o chłopie, który we mnie wczoraj wjechał, ale teraz gadamy o coś zupełnie innym. Jakie plany na weekend? WhatsApp Meloradia, polecamy się jak zawsze. Kinia, opowiadaj.
1: No siemka, siemka. Dzisiaj miało być fajnie. Miało być, miał być kocyk, miała być kawka, herbatka i miały być seriale pod kocykiem, ale goście wpadną, więc dziobie w kuchni, ale dobrze, że jesteście ze swoimi nutkami. Pozdro.
0: No pozdro, szefowa, słuchaj, to żeby praca poszła szybko, no i smacznie rzecz jasna, to ja mam coś specjalnego. Poza tobą nic, Liwka jeszcze w tej godzinie. A, no i czekam na kolejne głosówki na WhatsAppie Meloradia. Znajdziecie go na meloradio.pl.
2: Autopromocja w poprzednim sezonie.
3: Ej, nowy, skocz po kawę.
4: Dobrze, pani, już z mlekiem?
3: Szybko, musimy jechać do Wiśni.
5: Wróć do mnie.
6: Załatwimy to w inny sposób.
7: Iga, Dudziuk, to złodziej kanapek.
8: Vous verrez maintenant.
2: A jak będzie w tym sezonie? Przekonajcie się sami. I słuchajcie od poniedziałku do piątku od 14.
8: Iga, Dudziuk.
6: Mikołaj Kujawiński.
9: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.
2: Nie znajdziesz w nim ani jednej kalorii. Melo. Pod każdym względem lepsze niż każdy energetyk. Melo Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
10: Malina? Czy to truskawka? Chłodno już. Kiedy powinnam spłukać? Jeszcze chwilka, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
11: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
12: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
13: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
14: Czyta lektor AI.

0: Cena sprzed obniżki 99 groszy. Teraz 98 groszy za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
1: Stokrotka.
2: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie Boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
3: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
4: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę 11 i

0: Sprawdź!
1: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na chatulipan.pl.
2: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
3: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
4: Lidl, to się opłaca.
5: Mam dla ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
4: Elektryk? Pewnie drogi.
5: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
4: Co? Z serwisem i gwarancją?
5: I tylko 10% opłaty wstępnej.
4: Tylko gdzie jest haczyk?
5: Nie ma. Jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
4: Czekaj, 30 tysięcy?
5: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
6: 3, 17, 41.
7: Co tak liczysz?
6: Liczę na szczęście w lotto, a konkretnie to na 30 milionów w kumulacji.
7: O, ja też umiem liczyć.
8: 8, 11.
9: A teraz lotto, kumulacja, rewelacja. Graj o 30 milionów złotych. W punktach lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
11: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Meloradia. Dubdox na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
10: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.

0: i wszyscy milenialsi rączki w górę. No przepraszam, tak mi się skojarzyło. Ale nutkasz to z DJ Sami. Heaven w Meloradio, 17 minut do godziny 13. Podkręcamy tempo. No, ja tylko chciałem powiedzieć, że DJ Sami na przykład jest pilotem śmigłowca wojskowego. Jak to zrobił? Nie mam pojęcia, nie zadaję zbędnych pytań, ale pytam o coś innego. Jakie macie plany na weekend? Karola.
1: Siemaneczko, pytacie o plany na weekend? Mhm. Ja myślę oddać moje dzieciaki do babci i spędzić praktycznie cały dzień szukając grzybów w lesie. Akurat pogoda nie dopisuje, ale to lepiej, bo pada i mam nadzieję, że trafię na konkretny wysyp. Pozdrawiam, Karolina.
0: Pozdrow, wszystkiego dobrego. Trzymam kciuki za niezłe zbiory. Przy okazji pamiętajcie, porządny grzybiarz ponoć swoich spotów nie sprzedaje, więc nie pytajcie o namiary. A na głosówki od was z waszymi planami na weekend czekam na WhatsAppie Meloradia. Hej!

0: 11 zagramy.
1: No właśnie, słuchajcie, to będzie niespodzianka. Ty się nie śmiej, bo to słychać, Marlon Hofstadt.
2: Ja bym powiedział, świetnie wykonuje swoje obowiązki.
0: Autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: deň. Autopromocja. Reklama.
1: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
2: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej, tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
3: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
4: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
5: Dźgnął ją kilkanaście razy.
6: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
3: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
7: Szukasz podobieństw na siłę. Tamtych zbrodni minęło 25 lat.
3: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda.

0: Na 4,99 kilo. Cena przed obniżką 5,99. W delikatesach Centrum.
1: Złote palówki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie minkaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Znaczy Frosta kupiłeś?
2: Prościej się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: Że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
7: Włączamy niskie ceny.
8: Zespoły. Jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20:40 w TVP2 i TVP VOD.

0: 6. Cicha, szybka i o pojemności aż 9 kg. Za jedyne 1899, aż 400 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 2299. Kupuj w Neonet.
1: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
2: Mam dla Ciebie elektrycznego SUV-a Suzuki Evitara.
3: Elektryk? Pewnie drogi.
2: W najmie dla firmy tylko 999 zł netto miesięcznie. Na wracie masz też usługę serwisową i Suzuki do 10 lat gwarancji plus.
3: Co? Z serwisem i gwarancją?
2: I tylko 10% opłaty wstępnej.
3: Tylko gdzie jest haczyk?
2: Nie ma, jest za to nawet do 30 tysięcy złotych rabatu.
3: Czekaj, 30 tysięcy?
2: Suzuki Evitara. Elektryczna energia, charakter Vitary. Sprawdź na suzuki.pl.
4: Jakie buty na jesień? Znajdźcie na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum 2 sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie. O reklamie.
5: Autopromocja.
6: Bocian! Patrz! Bocian!
7: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
8: Odlatujemy! Odlot!
7: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.00.

0: Meloreație Uci. Słuchaj nas do 4.5 FM.
1: To są newsy na 13. Ula Harciarek. Zapraszam. 235 minut opóźniony był pociąg Intercity Ślązak. Pozostałe składy od 10 do 64 minut, a to w związku z ogólnopolskim protestem maszynistów. Ratownicy górscy wciąż mają dużo pracy. Od ostatniego weekendu wakacji pomogli 121 turystom. Rekord na lotnisku Chopina w Warszawie w sierpniu. Port odprawił ponad 2 700 000 osób. Czeka nas mundial pod Wawelem. Kraków został gospodarzem drugiej edycji Mistrzostw Świata Kobiet Amp Futbolu, mówi zawodniczka kobiecej kadry Weronika Nowotny.
2: Gra przed własną publicznością to zupełnie inna bajka. I mogliśmy to odczuć w tym pierwszym historycznym meczu ze Stanami Zjednoczonymi, że gdzieś tam to wsparcie na trybunach, wsparcie najbliższych dodaje skrzydeł. Nie ma co oszukiwać, że jest to bardzo ważny aspekt.
1: Rozgrywki rozpoczną się 5 września przyszłego roku.
3: 13. Siemanko, Adi z tej strony. Fajnie, że jesteście. Fajnie, że jest piątek. Sorry, że klaszczę, ale to klaskanie dla was, bo daliśmy radę, brawo! Kolejny sukces. Fajnie. Jak to powiedział kiedyś ktoś mądry, fajnie, jak jest fajnie. Marlon Hofstadt, I Like. Zaczynamy od tego, a będzie więcej dobroci.

0: Maxwell Bonnie, Whatever Tears You On w Melo Radio, 15 minut po godzinie 13. Tak podkręcamy tempo i przypomnę, jest piątek, piąteczek, piątunio. Piękny dzień! A my, słuchajcie, idziemy do kina. Na jaki film? Uwaga!
1: Resident Evil.
0: O, przygotowałem się.
2: Jest groza, no.
3: Iga, ja się Mikołaj, boję.
0: Studiu, siema.
2: Siema, no.
0: Słuchajcie, idziemy do kina. Iga powiedziała, że ej, chodźcie do kina, my mówimy, dobra. Idziemy na, no mam nadzieję, że fajny film, bo oparty na pięknej serii, jaką bez wątpienia jest Resident Evil. Tak, kocham tę serię i to bardzo. Czy jakieś oczekiwania macie?
3: Przebierzmy się za zombiaków.
2: No zwiastun był obiecujący i mam nadzieję, że będzie w końcu straszny film o zombie.
3: Nie.
0: No zobaczymy, no mam nadzieję. Ja inaczej, ja się ucieszyłem, bo zobaczyłem maszyny do pisania, nie? I jak są takie rzeczy poszanowane, to mówię, okej, to spoko. Poza tym... Grałeś w Rezydenta?
2: Nie.
0: No właśnie! Jakby coś, damy wam znać, czy warto obejrzeć.

Josh Baker, Poppy Backscomb i My Place w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. O piątku można mówić różne rzeczy, ale to, że się pojawia, bardzo, ale to bardzo cieszy. Zdecydowanie osoby, które rzeczywiście z niego skorzystają, być może akurat na spontanie. A do tego spontanicznego działania to mam dla was Another Day in Paradise, Remedy, Emanuel z klasykiem Phila Collinsa jeszcze w tej godzinie.

0: Select. Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę. Dużo
4: dobrego. Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto dużo dobrego.
5: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
6: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
7: O, ale że to tak dla mnie?
6: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
8: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Rivelia. Dwa pojemniki na kawę. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2799 zł. Teraz za jedyne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
9: Włączamy niskie ceny.
10: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy Pax, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
11: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
12: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
13: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
14: Ale jesteś zadowolony.
15: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
14: Aha.
15: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
14: Wow.
15: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
14: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
16: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku. Z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
17: Wszystko, czego dziś chcę,
18: to z kartą moje Intermarché. Polędwica Sopocka Mazury, kilogram za pół ceny. A od piątku masło łaciate 200 gramów. Tylko 2,99 przy zakupie trzech.
19: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
20: Szykujemy skok.
21: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
22: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
23: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
24: Świat ciebie potrzebuje.
23: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.

Lordly, 17 minut do 14. Nie traćcie czasu, zróbcie to od razu, bo serio szkoda. A czego? Dokładniej 500 000 zł, które dzisiaj możecie zgarnąć w szybkiej kasie. No po to by było całkiem mądre, wiecie, jest już piątek. Dobrze by było to spożytkować na jakąś, nie wiem, imprezę, na spotkanie z ziomkami. Jak tylko chcecie, nie wiem, nawet do oglądania serialu, jeżeli będzie trzeba. Potężną wyżerę możecie sobie zafundować. Cokolwiek by to było, dajcie o tym znać na meloradio.pl, zakładka konkursy i akcje. Tam o tym piszcie, no i jak coś... to miejcie włączony dźwięk w telefonie, bo będziemy dzwonić.

cudze mieszkanie ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś. Uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu

0: Feel World Away w Melo Radio. Tak, podkręcamy tempo. 8 minut do godziny 14. Dzięki za dzisiaj. Aiga i Mikołaj w studiu. Tak. Siema.
1: Hej.
2: Siema, siema.
0: Jak się czujecie w piątek?
1: Mega dobrze. Zjedliśmy obiad wspólnie.
0: To prawda, było fajnie.
2: Trochę mi się spać chce teraz po jedzeniu, bo się najadłem fryteczkami.
0: No, były fryteczki.
2: Ale dobra ryba była. Nie tak dobra jak Devolaj ostatnio, ale...
3: A już o 14 zagramy
2: Time Szybletka.
4: Więc tańcz, tańcz, tańcz, mówię sobie jak zawsze.
0: To wy sobie tańczcie, korzystajcie, bawcie się, a ja śmigam trochę się przespać.
1: Nie, nie, idź tańczyć właśnie, piątek.
0: Ale to wieczorem.
1: Dobra.
0: Siemanko.
1: Pa.
3: Autopromocja.
5: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
6: i mocno podkręcone tempo.
7: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
5: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
3: Autopromocja. Reklama.
8: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
9: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
10: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Doskonale, kupujemy.
10: Sposób na twój dobry dzień?
9: Mamy to w Lewiatanie.
10: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
11: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na Ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
12: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
13: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
12: Po raz pierwszy.

0: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na cechatulipan.pl.
1: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey. Na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład laptop Asus VivoBook 15, Windows 11, do pracy i nauki. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2499 zł. Teraz za jedyne 2299. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
5: Mamy niskie ceny.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
8: Tylko teraz! Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
9: Witamy na Orlenie. Co dla państwa?
10: Dwa hot dogi w stylu greckim, dwie kawy i zapiekanka.
11: Co robisz? Od razu bierzesz dokładkę?
10: Mhm, dokładkę rabatu.
9: Z aplikacją Orlen Witaj, większa dokładka to większy rabat. Wybierz dowolne trzy produkty z oferty Stop Cafe, by zyskać 6 zł rabatu, 4, by mieć rabat 8 zł i 5 produktów, by oszczędzić aż 10 zł. Regulamin promocji na witaj.pl/zestawy. Orlen z energią po rabaty.
12: Cześć, kochanie.
13: Co chcecie na obiad?
14: Cebulański pire!
15: Pierogi z serem!
16: Makaron carbonara!
17: Fasolka po brytońsku.
13: Kochani, to nie jest restauracja.
17: Właściwie za chwilę może być. Skoczę tylko do Biedronki.
13: Do Biedronki? O, to dla mnie penne z kurczakiem i ze szpinakiem.
18: Pyszny obiad w kilka chwil. W Biedronce czeka mnóstwo gotowych inspiracji dla całej rodziny. Zestawy obiadowe, makarony, zupy, pierogi, krokiety i wiele więcej. I gdy domownicy znów zaczną składać kulinarne zamówienia, rozwiązanie jest proste. Dania gotowe z Biedronki.
19: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
20: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś winogrona jasne bezpestkowe luzem. Cena przed obniżką 14,99. Teraz 7,99 za kilogram. A z kuponem Lidl Plus tylko 6,99 za kilogram. I nektarynki luzem cena przed obniżką 12,99. Teraz z kuponem Lidl Plus 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
21: Lidl, to się opłaca.
22: Po reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: o to, ażebyście Państwo, wsiadając do pociągu, czuli się bezpieczni.
1: Jednak jak informuje PKP PLK, opóźnienia na kolei mogą być do późnych godzin wieczornych. Ponad 90 Polaków kandyduje w Szwecji w wyborach do parlamentu i lokalnych samorządów. Ratownicy medyczni rywalizują w Olsztynie na międzynarodowych mistrzostwach Polski. 46 polskich zespołów i 9 zagranicznych walczy o miano najlepszego w 9 konkurencjach.

0: jest Freak Fight w Meloradiu z Igą Dudziuk i Mikołajem Kujawińskim. Freak Fight.
1: Wreszcie mamy piątek, jak ja się cieszę.
2: Mamy piątek i dzisiaj będzie wielki powrót we Freak Fight'cie.
1: Masz rację, no. Czy już zdradzamy, co to takiego? Czy chwila niepewności?
2: No to będzie taki powrót, ale taki z twistem. I na razie powiedzmy może tyle.
1: Okej, okay, porozmawiamy też o jedzeniu dziwnych rzeczy. Jak byłam małą dziewczynką, to na przykład zjadałam śmieci.
2: Jak to śmieci? Ale wszystkie takie zmieszane, plastiki?
1: No po prostu lubiłam gryźć
2: od
1: śmieci.
2: Od małego lubiłaś ekologię, no dobrze. Ale będzie też drama, słuchaj. I to drama, z którą jesteś personalnie związana. I czyja to jest wina i kto za to odpowiada, to na pewno sprawdzimy.
1: No to wow, jestem zestresowana. Iga Mikołaj, siemanko.

0: jest to Ava Max the Model. Podkręcamy tempo we Freak Fight'cie w Meloradiu. Rozmawialiśmy o tym, co dziwnego zjadłam.
1: Nie mogę patrzeć na ten nagłówek. Nie mogę na niego
0: jak
1: patrzeć.
0: Jak byłam dzieckiem, jadłam śmieci, tak jak mówiłam. A Julia z Love is Blind zjadła swoją kartę SIM.
1: Jak to jest w ogóle możliwe, powiedz mi? O co chodzi w tej historii?
0: Posłuchajmy może Julii po prostu.
2: Przez przypadek puknęłam kartę SIM. Byłam w pracy i musiałam gdzieś schować kartę SIM. I wpadłam cudowny pomysł, że idealnym schowkiem na to będzie moje pudełeczko z cukierkami. No i oczywiście co? Zapomniałam, że ta karta SIM się tam znajduje. I przechyliłam to pudełeczko i puknęłam tą kartę.
1: No tak, no to się może zdarzyć każdemu przecież. Ale są kolejne hity, bo widzę, że tutaj jest całe pasmo nieszczęść.
0: Tak.
1: Na przykład płakała, że skradziono jej rower, a przyszła do pracy na piechotę.
0: Najgorzej,
1: i
0: najgorzej.
1: Wywaliła się na wodzie z ogórków kiszonych, które wyciekły z jej torebki.
0: Mam odpowiedni komentarz do tej sytuacji.
3: Ogórek kiszony.
1: Nie!

0: Mikołaj bardzo to lubi. Aleksandra Stan, Mr. Saxo Beat, a ja muszę zmienić na chwilę klimat. Muszę.
1: O nie, proszę wstać. Tak. Sąd idzie.
0: Mikołaj Kujawiński.
1: Iga Dudziuk. Kto tu będzie teraz prokuratorem? No chyba ja.
0: Chyba ty.
1: Oskarżam.
0: Ale o co?
1: Oskarżam o... o to, że się przeklina do dzieci.
0: Ale to
1: nie
0: to w Wysokim Sądzie, to nie moja wina w ogóle.
1: Nie? A kto był na imprezie Back to School na Bemowie, która jest teraz w ogóle źródłem wielkiej kontrowersji?
0: Ale przepraszam bardzo, ja nie odpowiadam za to, co pan Eryk Moczko nawija w swoich
1: ale
0: numerach.
1: Ale to pani mu nie mówiła, panie Eryku, proszę nie przeklinać, bo tu dzieci są.
0: No niestety nie zrobiłam tego.
1: No widzisz, no i teraz Eryk Moczko ma przypał tak zwany, ponieważ nie dość, że musiał przeprosić, znaczy no przeprosił tak, na swoim Instagramie, ale tak po prostu wrzucił czarną planszę i oznaczył Bemowo.
0: Poczekaj, tak przepraszają influencerzy, tak przeprasza Gen Z, żeby tak nie do końca się przyznać do błędu, ale ten czarny kolor oznacza to, że jest mu przykro.
1: Tak, tak, ale to chyba nie skończy się na takich prostych przeprosinach.
0: Nie?
1: Nie, nie, nie, ponieważ pozew już jedzie.
0: No tak, przecież w sumie na TikToku wszyscy ludzie się tutaj oburzyli na to i proszę bardzo, to jest dowód, który numer jeden w sumie.
1: Tak jest.
2: Zgłaszamy do prokuratury. Wykorzystujemy własne zasoby, własny czas, własnych prawników i będziemy takie rzeczy konsekwentnie zgłaszać.
1: Jestem pełen podziwu, że powiedział tyle razy własne i nie powiedział zgłaszam to do płoku do ałatuły. A ja zgłaszam.

0: Maj. Oj, wyjdzie w tej godzinie, kto jest czyściutki, jak to nie.
1: Tak jest, rozwiążemy w końcu jedną z największych zagadek i zagwozdek ludzkości, czyli po ilu razach trzeba wyprać ręcznik.
0: Powtórzmy, razach, nie dniach, razach.
1: Nie dniach, tak, tak, bo ktoś może używać wiele razy w jednym dniu, nie?
0: I to jest błąd.
2: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Lista waszych ulubionych numerów.
1: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Melo Radia. Dub Dogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
0: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
1: Pychu, zapraszam.
0: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Pani Celinka wie, co jest super.
1: Sobota w Kauflandzie jest super, bo te ceny są super.
0: W tę sobotę bułki z naszej piekarni kup 4, dodatkowo dwie najtańsze gratis. A schab wieprzowy bez kości z Lady 8,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 3 kilo na osobę. Kaufland.
2: W Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Jisk. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
3: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
4: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę 11 i 12.

0: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny, szczegóły na cechatulipan.pl.
1: Takie hity tylko w Netto przez cały miesiąc. Tylko we wrześniu produkty do czyszczenia Ludwig, płyn do mycia naczyń różne rodzaje 1,35 kg i płyn uniwersalny różne rodzaje 1 litr jedynie 7,99 za sztukę, aż 20% taniej. Najniższa cena z 30 dni 9,99. Netto, patent na tanie zakupy.
2: Kochanie, to jest tylko paczka, co ty się tak przyglądasz?
3: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
2: No tak. 10 na 10.
4: Odbierz wygodnie Orlen paczkę. Zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
5: Castorama.
6: Teoria
5: i praktyka.
6: W teorii dobry plan wystarczy.
5: A w praktyce najlepiej zrealizować go teraz. Przyjedź do Castoramy, kup czego potrzebujesz i odbierz aż 150 zł na kupon za każdy 1000 wydany na cały asortyment. Akcja trwa do 14 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
7: O reklamie. Autopromocja. Wbijaj na

0: Cizownik Disney, od razu jakoś tak się bardziej chce.
1: A w tym apartamencie to pewnie ręczniki takie, wiesz, białe, puchate, nie, delikatne, fajnie, fajnie. No właśnie, co ile prać ręcznik? To jest pytanie, nad którym chyba każdy facet się kiedyś zastanawiał.
0: Ja wiem.
1: No?
0: Po 3 razach.
1: Dobrze, masz rację, tak? Podobno
0: dziękuję.
1: Właśnie zalecają specjaliści od zdrowia i higieny. Tak, 3 razy i pierzemy co najmniej 2 razy w tygodniu, a jeżeli mam jakąś infekcję, choroby skóry, to codziennie.
0: Ja mam pytanie, bo ty masz na pewno żel do wszystkiego, to masz też ręcznik do wszystkiego?
1: Wiesz co, to jest tak, że ja zaczynam od góry, a ręcznik zapomina na następny dzień.

0: What if?
1: Co jeśli? A co jeśli bym ci się włamał do domu, bo bym myślał, że jest opuszczony?
0: Krzyczałabym, o tak. A!
1: O, to może tak właśnie zrobili w takim szpitalu, bo tam tiktokerzy weszli.
0: Ale dlaczego?
1: A to się dowiemy z newsów Maloradia, które już za chwilę.
0: Słuchajcie uważnie.
2: A już o 15:00 zagramy.
1: Sorry Papi, Topic i Becky G.
0: Ten numer. Zagramy punktualnie o 15:00. Mucho, mucho numeru.
1: Mucho, mucho.
2: Reklama.
3: Dzień dobry. Czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Wygenerowano z AI.

0: aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatu w kuponach na start. Szczegóły w regulaminach na mediaexpert.pl.
1: Bo Media Expert, taniej masz.
2: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
3: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
4: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Nowy rozdział, nowe wyzwania i ten sam rodzinny chaos, który kochamy od lat. W tym sezonie boscy znów zaskakują i bawią do łez. Rodzinka.pl. Oglądaj już jutro o 20 w TVP2 i TVP VOD.
6: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
7: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram, aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan, co zaplanuje, to kupuje.
8: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
9: To pewne. Niskie ceny i świeże oferty są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk, maksymalnie 4 z rabatem na kartę. Oraz świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka. 14,99 za kilogram z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 kg na kartę. A do tego z lady tradycyjnej łopatka wieprzowa. 10,99 za kilogram. Biedronka.
10: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania. Poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
11: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
12: Od 7 do 19 września dni SUV-ów w salonach Kia. Propozycje finansowania, pakiety finansowania z ubezpieczeniem na rok w cenie auta lub rabaty. Wybierz najlepszego SUV-a dla siebie. Szczegóły u dealerów.
13: Kia. Movement that inspires.
14: Zmiana pory roku to dobra okazja, aby odświeżyć mieszkanie. W JESK znajdziesz inspiracje i świetne oferty, aby odnowić wnętrze. JESK. Scandinavian Sleeping and Living.
15: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki DeVitum Forte K2. DeVitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. DeVitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
16: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1+1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco. Pokochaj niskie ceny.

0: To są newsy na 15. Ula Harciarek. Zapraszam. TikTokerzy włamali się do szpitala w Miastku, bo wyglądał na opuszczony. Placówka w sierpniu zgłosiła wniosek o upadłość. Jej władze gromadzą teraz materiały z włamania i przekażą je służbom. Rekordowo niski poziom Wisły w Warszawie ma 94 cm. To najniższy stan od 9 lat, kiedy rozpoczęto pomiary. To jedna z najbardziej obciążonych autostrad w Polsce. Mowa o odcinku A4 między Mysłowicami a Gliwicami. Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad zleciła analizę ruchu w tym miejscu, mówi Marcin Twardysko z dyrekcji.
1: Chcemy dokładnie przeanalizować obecne warunki przejazdu i przygotować rozwiązania, które w przyszłości mogą usprawnić ruch.
0: Powstaną symulacje różnych wariantów zmian. Przed nami chłodne noce. Synoptycy ostrzegają, że temperatura spadnie nawet do 5 stopni.
2: Mamy godzinę 15, słuchacie Freak Fightu i musicie uważać na winorośla wszelkie.
3: Tak, ostatnio niektórzy poszaleli w ostatnie ciepłe dni.
2: O tym pogadamy.

0: kochasz? Mhm. Sobel. Wiesz, co ja kocham? Internet. Kocham internet za to, co tam się dzieje.
1: Myślałem, że coś zupełnie innego.
0: Nie.
1: No w internecie się dzieje, ale dzieje się też w Zielonej Górze, bo tam, no właśnie, tam jest impreza. Taka cykliczna, nie wiem, czy mogę powiedzieć, nie, bo ustawa i w ogóle. Natomiast owoce, winogron się zbiera i tam się je przerabia, fermentuje.
0: I potem się
1: to pije, tak. I potem się blokuje SOR. 235 pacjentów przewinęło się przez SOR w Zielonej Górze tylko w weekend, bo no, było branie aż za bardzo.
0: To okropne.
1: No okropne, ale był rekord też, 4,8 promila ktoś miał.
0: Brawo.
1: Gratulacje.

0: 17 po 15.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Pół tysiąca złotych leży na stole i pachnie. Czy my zadzwonimy teraz do naszej słuchaczki?
2: Zadzwonimy teraz do Natalii, która oczywiście ma 5 sygnałów na to, żeby odebrać od nas telefon. Jeżeli się to uda, to będzie pierwszy krok do sukcesu.
0: Ja myślę, że się uda.
2: A kasa się przyda na pewno. Mamy tutaj podgląd na zgłoszenie, wszystko widzimy. Ale już dwa
3: tak,
2: sygnały.
3: Słucham.
0: Cześć Natka i Iga Mikołaj Meloradio.
2: Siemanko.
3: A witam.
0: Czy już masz weekend?
3: No prawie, sprzątający.
0: No właśnie, bo ty byłaś na meloradio.pl, opowiadaj, na co ci aż 500 zł.
3: Tak, chciałam.
0: A na co?
3: Na mini party, mini parapetówka, bo dzisiaj się przeprowadzamy.
2: Ale dzisiaj konkretnie w ten
3: moment. No mamy jeden, tak, dzisiaj musimy wszystko przewieźć.
0: Mhm.
2: No dobra, i na jakim etapie jesteście? Pakujecie się dopiero, czy już pierwsze jakieś rzeczy przewożone?
3: Gotujemy pierwszy obiadek, wnosimy kartony. I za chwilę jedziemy po drugi transport ubrań.
0: No, to oznacza tyle, że kasa leci już do ciebie.
3: Super, dziękuję bardzo.
1: Szybka kasa na weekend w Meloradiu.
0: Jakie to jest proste, wystarczy wejść na meloradio.pl i się zgłaszać po szybką kasę.
2: A przeprowadzki ciężkie, coś o tym wiemy.
0: A, no tak.

0: Swedish House Mafia, Likili, Happiness is so sad. O Boże, jak ja lubię ten kawałek.
1: A propos samego tytułu, to o smutnych rzeczach trochę będziemy mówić jeszcze w tej godzinie, ale za to sprawiły one, że jestem szczęśliwy, że tak nie polegam na tych wszystkich głupich chatbotach.
0: I Bóg też maczał w tym palce.
2: Autopromocja.
3: Bociany odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
4: Odlatujemy, odlot!
3: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię: no dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10:00.

0: Okej, teraz masaż. Przyjemnie. Muszę pamiętać, żeby to robić codziennie. Jeszcze chwila, bo zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
1: JISK w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum dwóch dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu JISK. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
2: Ta kawa zasługuje na gwiazdkę Michela.
3: Teraz na wybranych stacjach Shell dowolna kawa Shell Cafe 200 ml za 5 zł.
2: Polecam Michel Moron.
3: Najniższa cena z sieci z ostatnich 30 dni przed obniżką 10,99. Szczegóły na shell.pl.
4: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Mamy niskie ceny.
6: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie?
7: Naprawdę? Jaki? Gdzie?
6: Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
7: Ty, ale akcja!
6: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
7: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
8: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
9: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.

0: do soboty. Mleko zapasione Mleko Vita. Litr złoty 69 przy zakupie 6 z Delikartą. Limit 12 sztuk. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 4,49. A do środy jogurt Danon Fantazja 2 plus 1 za grosz z Delikartą. W delikatesach centrum. Milk Patrol!
1: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
2: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.

0: Uwaga gracze! Laptop gamingowy Gigabyte Eagle. Potężny procesor i wydajna karta graficzna w jednym za niecałe 3200. Taniej aż o 1800 zł. Najniższa cena z 30 dni to 4999. Kupuj w Neonet.
1: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
2: Hej, tu IKEA. Szukasz szafy, z którą wszystko się ułoży? Teraz w IKEA minus 10% na szafy PAX, wyposażenie i oświetlenie. Oferta dla klubowiczów IKEA Family obowiązuje do 30 września lub do wyczerpania zapasów. Regulamin na IKEA.pl.
3: Po reklamie. Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Meloradia. Dub Dogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.

0: Będzie jaśniej. Słuchajcie, nie przejmujcie się tym, że w internecie jest tyle głupoli. Będzie jaśniej.
1: No chyba, że się korzysta z czatu GPT do wszystkiego.
0: To będzie ciemniej.
1: To będzie ciemniej, ponieważ spora część osób w ogóle z tymi chatbotami rozmawia na tematy prywatne, zdrowia psychicznego między innymi. No i właśnie jeden facet w Stanach Zjednoczonych wpadł w manię, a chatbot zaczął mu wkręcać, że jest Jezusem.
0: Że ten czat jest Jezusem.
1: Tak, tak, tak. Uświadomił to sobie. A teraz o rany, jestem pozwany, bo pozew już jedzie.

0: Mikołaj, wiesz, że jesteś homoseksualistą?
1: Co proszę?
0: Homoseksualistą.
1: Co to znaczy?
0: To jest osoba, która bardzo lubi spędzać czas w domu. Taki domator po prostu.
1: Okej.
0: Okay. A o czym
1: myślałeś? To nie możemy mówić domator, tak? Trzeba wymyślać jakieś głupoty teraz.
0: Bo to by się to skojarzyło z czymś.
1: A ono ciekawe. Ciekawe dlaczego. No może jedna literka różnicy, nie? O, ale tobie się kojarzy.
0: Homosexual.
1: No lubię w domu siedzieć.
0: Kto nie lubi?
2: A już o 16 zagramy.
1: Repeat it. Martin Garrix, Ed Sheeran.
0: I zapalmy wszyscy latarki w telefonach, bo punktualnie ten numer u nas o 16.
2: Autopromocja. Najlepsi z najlepszych światowych DJ-ów.

0: przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Coś takiego w tym metrażu, wow. Kobieca ręka?
2: Sam byłem pod wrażeniem. Jak moja Hania wybrała dodatki i dekoracje z Agaty, zrobił się z tego prawdziwy salon.
3: Stwórz prawdziwie przytulny dom, wybierając spośród tysięcy dodatków w promocji. Lampy, dywany, tekstylia, akcesoria kuchenne czy dekoracje. Bo teraz w Agacie drugi produkt 50% taniej. Albo trzeci 90% taniej. 90% taniej. Tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata. Tu widać kobiecą rękę.
4: W Katowicach dochodzi do makabrycznej zbrodni.
5: Zamordowana dziewczyna, Michalina, miała być moją studentką.
6: Dźgnął ją kilkanaście razy.
7: Przypomina zabójstwo wampira z Sząbierek.
4: Co kryje się w mrocznej przeszłości Śląska?
8: Szukasz podobieństw na siłę. Od tamtych zbrodni minęło 25 lat.
4: Maria Dębska, Maciej Musiał, Weronika Książkiewicz i Piotr Adamczyk w nowym serialu Pionek, kontynuacji kryminalnego hitu Śleboda. Oglądaj tylko w Sky Showtime.
9: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
10: O, ale że to tak dla mnie?
9: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
11: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład Smart TV Hisense 75 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 5999 zł. Teraz za jedyne 4999. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
12: Mamy niskie ceny.
13: Możesz myśleć, że elektromobilność wymaga stałego dostępu do stacji ładowania. Albo możesz wybrać technologię hybrydową Daci. Elektryfikację bez ograniczeń i jazdę bez podłączania do zasilania. Odkryj całą gamę samoładujących się hybryd o zasięgu do 1500 km. Odwiedź salony Daci podczas Dni Korzyści od 19 do 26 września i skorzystaj z limitowanej oferty na samochody dostępne od ręki. Wybrane modele hybrydowe w najmie bez VAT. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
14: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
15: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
16: Bo w Media Expert taniej masz.
17: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
18: Jak się dziś czuje pani Celinka z Kauflandu?
19: Sobota, a ja mam gorączkę! Gorączkę sobotnich okazji!
20: W tę sobotę polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. Tak, polski kalafior tylko 4,99 za sztukę. A nektarynki kilogram jedynie 5,99. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
21: Hi Geely. Super oferta na super hybrydę plug-in. Geely Starray Pro z zasięgiem ponad 900 km już od 119 900 zł. Wygodny i ekonomiczny SUV na co dzień i weekendowe wyjazdy. I teraz hit. Ubezpieczenie już od 1 zł. To najlepsza oferta Geely w Łodzi. Pospiesz się. Oferta limitowana do 30 września. Czekamy na ciebie. Geely Łódź. Pabianicka 75.
22: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola zero cukru i Sprite tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
23: Szykujemy skok.
24: Zabiorę tylko najpotrzebniejsze rzeczy.
25: Każdy nowy dzień to jest ciągła symulacja. Na ekranie szum.
26: 100 dni. Misja Zeus. Ekipa Kapsla powraca w drugiej części kinowego hitu.
27: Świat ciebie potrzebuje.
26: Tomasz Kot i Cezary Pazura w filmie 100 dni. Misja Zeus. W kinach od 11 września.
28: Po reklamie.
0: Autopromocja.
29: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
30: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
31: i mocno podkręcone tempo.
32: Klubia albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
30: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
29: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.00.

0: Łodzi.
1: Natalia Dobrowolska. Jeśli szukacie pomysłu na kulturalny weekend w Łodzi, to propozycji nie brakuje. Zaczynamy od teatru. Dzisiaj o 18:00 na scenie Fabryki Sztuki zobaczycie spektakl Brain Rot międzypokoleniowej grupy teatru Chorea. Na scenie 30-osobowy chór mierzy się z absurdem współczesnego świata. W sobotę wieczorem pora na zdecydowanie inną dawkę emocji. O 18:00 w kinie Helios w Sukcesji Grzegorz Dolniak zaprezentuje swój najnowszy program Mogło być gorzej. Prawie 100 minut komedii, między innymi o jeździe Skodą, Fish Spa, chmurkach w kształcie psów i podwyższonym cholesterolu. A jeśli po stand-upie nadal będzie Wam mało, to o 22:00 w willi przy Żeromskiego rozpocznie się Totally Addicted to Bass Talisa Birthday. 10 DJ-ów i DJ-ek zagra wyłącznie z winyli, a bohaterem wieczoru będzie Drum and Bass.
2: Newsy na 16:00 Ula Harciarek. Zapraszam. Policja wzięła pod lupę jedno z liceów w Gdyni. Tam na trzęsinach starsi uczniowie mieli wpaść na pomysł, by tych młodszych poczęstować snusami. Autobus MPK utknął na przejeździe kolejowym w Łodzi pod opuszczającym się szlabanem. MPK powoła komisję do wyjaśnienia tej sprawy. Zajmie się nią też policja. Łącznie 6 godzin opóźnienia odnotowały dziś Koleje Śląskie. To m.in. przez protest maszynistów. Muzeum Komiksu w Krakowie zabierze Was w podróż do świata telewizji kablowej. Lat 90. są plansze z kultowych japońskich seriali animowanych. Niektóre dziś wzbudziłyby kontrowersje, mówi Artur Babik z muzeum.
3: Gigi, czyli Daszka Pej, jest takim trochę lubieżnikiem, byśmy powiedzieli. On na przykład ma taką fiksację na punkcie bielizny damskiej.
2: Tytuł wystawy to Anime z Polonii 1.
4: Godzina 16:00, słuchacie Freak Fightu i ja się bardzo cieszę, bo mamy piątek i wraca nasza kultowa zabawa.
5: Tak jest, pojedynek płci, chociaż w nieco odświeżonym formacie.
4: O tym za chwilę.

0: Komodo, tak podkręcamy tempo w Meloradiu. Kochani, czas na zabawę pojedynek płci. Czekam na telefon od was. Zapraszam panów. Zapraszam panie. 321-321-777 to jest numer do naszego studia.
1: Ale pokrótce może wyjaśnimy, co się zmienia, ponieważ wcześniej to był taki quiz z wiedzy o przeciwnej płci. To teraz idziemy bardziej w sztuki humanistyczne i trzeba będzie wejść w rolę tej drugiej płci w jakimś konkretnym scenariuszu, który wam przedstawimy już na antenie. No, czyli taki roleplay, mówiąc krótko.
0: O, uwielbiam roleplaye. 321-321-777. Czekamy na telefon od was. Panie, panowie, 321-321-777 to jest numer do naszego studia.

0: Ślad Woda. 17 po 16, czas na nowość. Pojedynek płci. Wraca kultowa zabawa pojedynek płci, ale trochę zmieniliśmy zasady gry.
1: Tak jest. Niezmiennie jednak mamy dwoje uczestników. Dzisiaj Kasia i Czarek z nami na antenie. Cześć, wariaty.
2: Hej, hej.
0: Czarek?
1: Czarek nam zniknął. Gdzie on jest? Jest na linii, ale się
0: jesteś?
1: Nie odzywa. O, jest.
0: Halo, Czarek? Jesteś?
3: Jestem.
0: Dobra, fajnie, super, jesteśmy. Wszystko mamy. Zasady są takie, że przedstawimy wam sytuację z życia wziętą i Czarek musi się wcielić w kobietę,
1: a Kasia
0: w mężczyznę.
1: Tak,
0: dokładnie.
1: Tak, i zobaczymy, kto lepiej potrafi się właśnie wcielić w tę drugą płeć. Będziemy badać waszą empatię, a dzisiejszy scenariusz jest taki dosyć życiowy, czyli wyobraźcie sobie, jedziecie samochodem i nagle słyszycie psst, tu, tu, tu, tu, tu, tu. No guma złapana, przebita opona.
0: Czy zasady są dla was jasne?
2: Tak, jasne.
0: No to panie przodem, Kasia, zaczynasz. Pęknięta opona, jakby zareagował facet według ciebie?
2: Nie, no to trzeba od razu, kurde, z łokcia, zaraz muszę zjechać, zaraz sobie tutaj podkręcę śrubkę i tak dalej. A jak nie, no to zadzwonię do kumpla. A zresztą ja byłem na takim kursie wulkanizacji, to na pewno to ogarnę.
1: Znaczy, to jest dobra odpowiedź, ale myślę, że trochę za dużo słów było użyte.
0: Ja się z tobą nie zgadzam.
1: Ja bym użył słowa na K, a potem zaczął liczyć, ile mnie to będzie kosztować.
0: Kasia, niestety w ogóle się nie zgadzam z Mikołajem, ale... No dobrze, może Czarek będzie lepszy. Jak zareagowałaby kobieta według ciebie, Czarku?
3: Ojej, ja mam fryzjera za 20 minut, mamusia czeka z obiadem, jak my zdążymy? Zjedź szybko na bok, Jezu, uciekajmy stąd jak najszybciej, co tam się dzieje z tym samochodem? No powiedz, no mów, szybko!
1: Czarek, myślę, że to było z życia wzięte. Brawo!
0: Jakbym siebie słyszała, naprawdę.
1: Ale oczywiście w naszej zabawie wszyscy wygrywamy, poznajemy się lepiej. I możemy potem właśnie tę empatię wykorzystać w życiu codziennym. Same plusy.
0: Chociaż Kasia, byłaś świetna i tak.
2: Dzięki. Pojedynek płci.
0: Freak Fight. Naprawdę dobrze to Czarek zrobił.

0: to nowość, a jak buja, Say Something, Sonny Fodera, Becky Hill w Meloradiu, tak podkręcamy tempo we Freak Fight'cie, a w tej godzinie poruszymy temat, aktorki? Czy to jeszcze aktorka w ogóle?
1: No chyba jednak tak. Ale bardzo kontrowersyjna
0: aktorka,
1: postać.
0: Kontrowersyjna, która ma wielkie marzenia.
1: I ma też ogromne ambicje.
0: W ogóle dużo rzeczy ma ogromnych. O tym w tej godzinie.
2: Reklama. Pani Barbaro, a gdzie kupić
3: mam... Panie Pascalu, na mediaexpert.pl.
2: No dobrze, a taki fajny prezent...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, żeby wszystko było tanią...
3: Na mediaexpert.pl.
4: Włączamy niskie ceny.
5: Lisk w Łodzi. Zmieniliśmy się dla Ciebie. Z tej okazji dodatkowy rabat. 25% na wszystko przy zakupie minimum 2 dowolnych produktów. Zapraszamy do sklepu Lisk. Port Łódź, ulica Pabianicka 245. Promocja trwa do piątku 18 września.
6: Tylko teraz. Pobierz aplikację Pepco i odbierz aż 20% rabatu powitalnego na pierwsze zakupy. Oferta dla nowych użytkowników ważna do 26 września przy zakupach za minimum 50 zł. Regulamin na pepco.pl.
7: Ubezpieczenie samochodu w banku? Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
8: Czyta lektor AI.
9: Świeżo tutaj jest, wybór tutaj jest, tanio tutaj jest, stokrotka.
10: Ćwiartka kurczaka, cena sprzed obniżki 8,99. Teraz z aplikacją tylko 3,99 za kilogram. A cukier biały kryształ tylko 50 groszy za kilogram przy zakupach za minimum 99 zł. Tak, tylko 50 groszy za kilogram cukru.
9: Stokrotka.
11: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
12: Ty, ale akcja!
11: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
12: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
7: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
2: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
3: O, ale że to tak dla mnie?
2: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
13: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung Space Max. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedyne 1899. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
4: Włączamy niskie ceny.
3: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
14: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
3: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
14: W końcu będę miał kieszonkowe.
3: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
15: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
16: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
17: Na tani weekend wybieram Aldi. Od czwartku filety z piersi polskiego kurczaka, mięsne specjały. Teraz tylko 14,99 za kilogram. A tylko w sobotę masło łaciate 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4 sztuk. Cena sprzed obniżki 5,59. Produkt objęty limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
18: Koniec wakacji. Ech, dzień coraz krótszy, noce coraz zimniejsze i jeszcze ta szkoła. Z czego się tu cieszyć? Na szczęście jest Citroen, który daje wiele powodów do radości. Niezrównany komfort, wyrazisty design, a teraz jeszcze atrakcyjna oferta. Kompaktowy SUV Citroën C3 Aircross, teraz z rabatem do 18 tysięcy złotych. Szczegóły w salonach lub na citroen.pl. Śpiesz się, liczba aut ograniczona.
19: Citroën. Ty plus super bonus równa się okazja do oszczędzania w Carrefourze. Wszystkie kosmetyki marki Nivea w promocji 1 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 12 września.
20: Carrefour, w sumie najlepszy jest.
21: Ale jesteś zadowolony.
22: Bo mądrze wybrałem i przeniosłem swoje kredyty do Alior Banku.
21: Aha.
22: Razem z kontem dostałem naprawdę dobrą ofertę kredytu konsolidacyjnego.
21: Wow.
22: I płacę teraz jedną wygodną ratę.
21: Lubię takie mądre decyzje. To wybierz jeszcze, gdzie pójdziemy na kolację.
23: Zapraszamy do placówek i na aliorbank.pl. Rzeczywista roczna stopa oprocentowania kredytu 7,87%. Oferta dla nowych i obecnych klientów nie dłużej niż 180 dni bez wcześniejszych produktów kredytowych w Alior Banku z wpływem wynagrodzenia, emerytury lub renty minimum 1500 zł miesięcznie, którzy przeniosą przynajmniej jedno zobowiązanie na łącznie minimum 30 tysięcy złotych. Warunki kredytowania zależą od zdolności kredytowej i wymaganych przez bank zabezpieczeń. Szczegóły oferty, taryfa opłat i prowizji oraz słownik z wykazem usług reprezentatywnych w placówkach banku i na aliorbank.pl.
24: U nas jesień jest zawsze złota i pogodna. Nasze dzieci pytają, czy mamy na to złoty środek. Oczywiście, to bardzo proste. Wystarczy zadbać o odporność, zdrowe i silne mięśnie, a także mocne kości. A ten złoty środek? To złote kapsułki Devitum Forte K2. Devitum Forte K2 to sprawdzony suplement diety, który dzięki dużej dawce witaminy D i K skutecznie wspomaga naszą odporność, dba o sprawne mięśnie i mocne kości. Devitum Forte K2. Nasz złoty środek na pogodną jesień.
25: Po reklamie.

0: Sydney Sweeney, amerykańska aktorka, zadziwia nas każdym dniem coraz bardziej. Znamy ją na przykład z Euforii, grała Cassie.
1: Nie oglądałem, ale słyszałem twoje wywody na temat tego serialu i no coś tam wiem, nie?
0: I ostatnio Sydney Sweeney wystąpiła w takiej reklamie, gdzie jest całkowicie rozebrana i uprawia różne sporty. I jej chodzi o to, że to jest artystyczna wizja tego, żeby skupić się na tym sporcie.
1: Aha, no tak, bo przecież nic tak nie przykuwa uwagi jak sport uprawiany przez nagą kobietę. Rzeczywiście. Znaczy, no ma to jakiś sens, nie?

0: Τα πήραμε off. Hi, hi, μελό.
1: Αγίους ο 17 σακράμε.
2: Thomas Gray, Rumors.
0: Tak wam pięknie zagramy o 17.
2: Punktualnie w dodatku.
1: Autopromocja.
3: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam bifor. Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
4: i mocno podkręcone tempo.
5: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
3: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca. Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
4: Nie ma żadnych szkodliwych substancji.

0: Radio. Słuchaj codziennie i wkręć się. Autopromocja. Reklama.
1: Pani Paci, pani Barbaro, złotóweczkę znalazłem.
2: Panie Pascalu, w Media Expert na multirabatach dostanie pan za tę złotóweczkę piąty produkt.
1: Za złotóweczkę? No i merci bardzo.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Fiat 600. Miejski SUV, który daje Ci więcej. Więcej komfortu, więcej przestrzeni, więcej technologii i stylu. Produkowany w Polsce Fiat 600. Dostępny już od 74 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata 600 do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
5: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
8: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional i skorzystaj z wyjątkowej oferty na auta dostępne od ręki. Kompaktowe Doblo, wszechstronne Scudo lub produkowane w Polsce Ducato są teraz dostępne w leasingu od 102% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata Professional do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe. Szczegóły oferty u dealerów i na salonfiat.pl.
9: Są dni, które warto powtarzać, tak jak Allegro Days. Teraz trójpak męskich koszulek polo marki 4F, różne rozmiary, tylko 93 zł. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 149,99. Allegro Days do 14 września.
10: Dziecko to twój skarb. Dla dobrego rozwoju potrzebuje witaminy D. Każda kropla w D-Vitum wzmacnia zęby, kości, mięśnie i wspiera odporność. Zdaniem ekspertów, witaminę D u dzieci należy suplementować przez cały rok, codziennie, w dawkach dopasowanych do ich wieku. D-Vitum to witamina D w kroplach, aerozolu i kapsułkach Twist Off. Wybierz najwygodniejszą formę dla siebie i twojego dziecka. D-Vitum. Witamina D. Codziennie przez cały rok.
11: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź, 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
12: Orły oszczędzania zawsze znajdą coś dla siebie.
13: Bo teraz w Auchanu wybrane kawy ziarniste Jacobs 1 kg tylko 52,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 89,98. A wybrane płyny i kapsułki do prania Woolite 24% taniej tylko 29,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 39,98. Oferta do 16 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
14: Kochanie, to jest tylko paczka. Co ty się tak przyglądasz?
15: To nie jest tylko paczka. To Orlen paczka. I nie chodzi tylko o wygodę. Widzisz jeszcze te korzyści?
14: No tak. 10 na 10.
16: Odbierz wygodnie Orlen paczkę, zeskanuj ją w aplikacji Orlen Witaj i zgarnij kupon na paliwo o wartości 10 zł do wykorzystania na wszystkich stacjach Orlen. Możesz powtórzyć to 10 razy i zyskać aż 100 zł na paliwo. Słowem, promocja 10 na 10. Szczegóły promocji na witaj.pl. Orlen paczka.
17: Empik świętuje urodziny, a ty łapiesz okazję. Teraz w salonach Empik z aplikacją trzeci najtańszy produkt aż 70% taniej. Wybieraj spośród książek, płyt CD, gier planszowych, lalek, pluszaków, artykułów szkolnych i jesiennych dekoracji do domu. Odwiedź Empik i skorzystaj z promocji trzeci najtańszy produkt, 70% taniej.
18: 13 tysięcy sekund potrzebuje dobry biegacz, by ukończyć maraton. 13 tysięcy kroków to ambitny cel na każdy dzień. A 13 tysięcy miligramów kolagenu w formie płynnej zmieściliśmy w jednym wygodnym szocie Collaflex Plus 13 tysięcy, by wspierać Twoje stawy. Stosuj suplement diety Collaflex Plus 13 tysięcy z najwyższym stężeniem kolagenu w jednym szocie. Wspieraj stawy i ciesz się ruchem. Kolana, kolagen, Collaflex Plus 13 tysięcy od Oleofarm.
19: Jakie buty na jesień? Znajdź je na eobuwie.pl. Tylko do 15 września rabaty do minus 25% na ofertę premium przy zakupie minimum dwóch sztuk. A z Modivo Club Gold zyskujesz dodatkowe 10% zwrotu. Sprawdź w aplikacji i na stronie.
20: O reklamie. Meloradio Łódź. Słuchaj na 104,5 FM. Co jest grane w Łodzi?
21: Natalia Dobrowolska. Niedzielę można będzie zacząć od spaceru po jednym z najbardziej charakterystycznych zakątków Łodzi. O 11 przy Księżym Młynie 12 rozpocznie się magiczny Księży Młyn. Spacer z licencjonowanym przewodnikiem osiedla fabrycznego. Będzie mowa o historii miejsca, dawnej przędzalni, robotniczych domach i Karolu Szajblerze. O tej samej godzinie, ale w zupełnie innym otoczeniu można wybrać się do Ogrodu Botanicznego. Tam będzie kolejny spacer z cyklu Ogród bez tajemnic, a tym razem pod hasłem Zabójcze rośliny. Przewodnicy opowiedzą o niezwykłych, a czasem niebezpiecznych właściwościach świata roślin. Na zakończenie poniedziałkowy seans. 14 września w ramach Ekstra Polówki w Teatrze Jaracza pokaz filmu Dom Dobry Wojciecha Smarzowskiego. Początek o 20. To dramat o związku, który z pozoru zaczyna się idealnie, ale szybko zmienia się w historię przemocy.

0: amerykańskiej firmy Luminate, serial Wednesday stracił 59% widowni między sezonami.
1: Mamy godzinę 17, słuchacie Freak Fightu i Gadudziuk, Mikołaj Kujawiński.
2: To my!
1: I mamy do was pytanie.
2: I wy będziecie odpowiadać na WhatsAppie Meloradio, oczywiście odnośnik na meloradio.pl.

0: Will I Am, Ewa Simons, This is Love w Meloradiu, a dzisiejsze pytanie brzmi...
1: Czego nie robić na domówce? Na literę K, bo wybieramy się niedługo na domówkę i chcemy wiedzieć, czego nie robić. No kraść na pewno.
0: Jedzenia?
1: Rzeczy gospodarza. Brzydko, w ogóle nie należy kraść, ale w tym przypadku specjalnie, szczególnie.
0: Nie wolno krzyczeć na gospodarza, że coś jest na przykład niedobre.
1: Tak, no krytykować wystroju wnętrza nie wypada.
0: Czego nie robimy na domówce na literę K? Czekamy na głosówki od Was. WhatsAppa znajdziecie na meloradio.pl.

0: Ostatnio to leciało na domówce, na której byłam. Hypnotized w Meloradiu. Czego nie robić na domówce? Właśnie, na literkę K to jest nasze dzisiejsze pytanie. Czekamy na wasze odpowiedzi na WhatsAppie Meloradia.
1: Janusz napisał, że nie można kupy robić.
0: O, oh. Znaczy, a jak...
1: Ale to słaba domówka, nie?
0: Zakazy na domówce? Bez sensu. To może Marta?
2: Czego nie wypada robić na domówce? Krzyczeć, nie piję, nie piję, ja dzisiaj nie piję. Nudy.
1: Herbaty w sensie, tak. Oczywiście,
0: albo
1: że
0: soku,
1: tak.
0: Pewnie.
1: Tak, tak, tak.
0: A według Karoliny, czego nie robimy na domówce na literę K?
3: Czego nie robić na domówce na literę K? Myślę, że na pewno kłaść się spać w wannie. Albo karmić psa alkoholem. Nie wiem, trochę ciężkie, ale wymyśliłam takie dwa, pozdrawiam.
1: Nie no, to obu tych rzeczy nie należy robić faktycznie, więc bardzo dobrze wymyślone. Czego nie można robić, czego nie robimy na domówce na literę K? To jest nasze dzisiejsze pytanie. Odpowiadacie na WhatsAppie Meloradia, odnośnik oczywiście na meloradio.pl.

0: Beauty and the Beat, Justin Bieber, Nicki Minaj, a my sprawdzamy, czego nie wolno robić na domówce, na literkę K.
1: Tak jest.
2: Kopulować z żoną lub mężem gospodarzy.
0: Prawda.
1: No zdecydowanie, bo chyba już raczej nas więcej nie zaproszą.
0: A tego byśmy nie chcieli.
1: Chyba, że to lubią, nie?
3: Autopromocja. 30 Meloradia. Lista waszych ulubionych numerów.
4: Bujaliśmy się do tego numeru przez całe wakacje. Nadszedł wrzesień i nic się nie zmieniło. How does it feel? Ten numer tak wam się podoba, że po raz kolejny został numerem 1 30 Meloradia. Dub Dogs na szczycie. A jak będzie w tym tygodniu?
3: Słuchaj 30 Melo w każdy piątek od 18.
4: Pychu, zapraszam.
3: Autopromocja. Reklama.
5: Wrzesień. Dzieci wracają do szkoły, rodzice do pracy, a ty wróć do planów zakupu nowego Mercedesa. GLC Coupé z pakietem AMG możesz mieć już za 1299 zł netto miesięcznie. Wpłać 15% na start, a po 24 ratach zdecyduj. Zwrot do dealera lub wykup. Sprawdź ofertę na inne modele dostępne od ręki. Wyjątkowe warunki finansowania dostępne są do końca września. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem, śpiwór, wodoodporne spodnie, kuchenkę turystyczną, batony proteinowe, kapelusz przeciwsłoneczny, krem z filtrem, linę wspinaczkową, kompas, walkie-talkie, nadmuchiwany SUP i kamizelkę ratunkową. Szymon, wyluzuj, to tylko 5-kilometrowy spacer z mamą. Znajdź to na amazon.pl.
7: Jetour Days. Tylko do 27 września Jetour T2 od 87 450 zł w kredycie 50 na 50 z RRSO 0% i pakietem serwisowym na 3 lata. Jetour. Drive your future.
8: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
9: I ja też. Dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę 11 i 12 września.

0: sprawdź!
1: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chtulipan.pl.
2: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
3: Ty, ale akcja!
2: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
3: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
4: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawca.pl i w autoryzowanych salonach marki.
5: Living Next Door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Daci. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
7: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Prukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
8: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty. Wszystkie paczkowane wędliny Krakus. Drugi tańszy produkt 50% taniej z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 8 sztuk. Maksymalnie 4 z rabatem na kartę. A wszystkie konserwy mięsne i rybne 2 plus 1 gratis. Oraz wszystkie produkty Queen 2 plus 1 gratis z kartą Moja Biedronka. Limit dzienny 3 opakowania. Maksymalnie 1 gratis na kartę. Biedronka.
9: Codziennie.
10: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwarty inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
11: Trójka znanych uczestników. Krzysztof Czeczot w roli prowadzącego i jedno pytanie. Kto zostanie omnibusem? Liczy się wiedza i czas. Omnibus. Szybcy i mądrzy. Oglądaj w sobotę i w niedzielę o 18.15 w TVP2 i TVP VOD.
12: Szukasz nowego samochodu? Dobrze się składa. Od 7 do 12 września odwiedź salon Mazdy w Łodzi podczas tygodnia okazji. Czekają na Ciebie ostatnie egzemplarze dostępne od ręki oraz specjalna oferta na flagowego SUV-a Mazdę CX-60. Pod maską 200-konny diesel. A rata? 1700 zł netto miesięcznie, bez wkładu własnego. Mazda Łódź. 3 maja 1/3. Szczegóły oferty w salonie.
13: Dwa zespoły, jeden cel i mnóstwo dobrej zabawy. Michał Koterski i Łukasz Kadziewicz w nowym sezonie kultowego teleturnieju Kocham Cię Polsko. Kto poprowadzi swoją drużynę do zwycięstwa? Kto wykaże się większą wiedzą, refleksem i poczuciem humoru? Na widzów czekają gwiazdy, emocjonujące pojedynki i pytania o wszystko, co polskie. Oglądaj w piątek o 20.40 w TVP2 i TVP VOD.
14: Po reklamie.

0: Tymek występował na Back to School Bemowo. Tak, no, tylko mówię.
1: Proszę przeprosić.
0: Czego nie wolno robić na domówce na literę K, to sprawdzamy. Dzięki za wszystkie odpowiedzi. Michał?
2: Czego nie robić na domówce na literę K? Kisić ogóra w nieswoim słoiku.
1: Ale takiego dryblasa. A mu nie chyba takiego ze sklepu.
0: Chodziło o coś innego. No, Dominik?
3: No, na domówce czego nie można? No, jak się idzie na domówkę, to nie można kierować.
1: Zdecydowanie tak. Amen.
0: I na koniec co? Martynka.
4: Kraść nie można na domówce.
0: O!
1: Ani nigdzie indziej nawet.
0: Tak, to jest niezgodne z prawem.
1: A ty przestałaś już kraść?
0: Ja tylko serca kradnę.

0: Ja chciałem tylko powiedzieć, że jest mi bardzo smutno.
1: Czemu?
2: A, dlaczego?
1: Pytaliście... Co ci jest kłe? Znowu smutek?
0: Pytaliście słuchaczy o to, czego nie robić na domówce, bo wyjdziecie na domówkę,
2: też
0: a ja
2: na
0: takiej
2: idziesz.
0: Domówce nic nie
2: za
0: wiem.
2: Za tydzień.
0: Aha,
1: no
0: bo
1: przecież
0: za tydzień.
1: Dostałeś zaproszenie na tę domówkę.
0: Dobra, to jednak idę.
2: No i wyszło szydło z worka.
0: No to nie jest mi smutne jednak. Ja myślałem, że wy teraz idziecie i mnie nie zaprosiliście.
2: Nie, no
0: a to
2: gdzie?
0: Może razem zrobimy domówkę taką z 30 Melo.
2: Dobra. O.
0: No to za chwilę startujemy. We're gonna ride, ride, ride, ride, ride till we fall.

autopromocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Felt, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego tego Melo. Słuchaj już dziś po 22 tylko w Melo Radio. Kiedy potrzebujesz.

0: Słuchaj Meloradia. Podkręcamy tempo przez cały dzień. Autopromocja. Reklama.
1: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
2: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
1: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
2: W końcu będę miał kieszonkowe.
1: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
3: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
4: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
5: Living next door to Alice. Don't play you rock and roll to me. I'll meet you at midnight. Legenda rocka lat 70. wraca do Polski. Smokey na żywo w Łodzi w Sport Arena. 26 września. Jeden wieczór, tysiące wspomnień i największe hity, które kocha cały świat. Bilety na e-bilet.pl. Przeżyj magię klasycznego rocka. Smokey Live in Łódź.
6: Ikoniczny styl w nowym wydaniu. Wybierz Fiata Grande Panda, który łączy w sobie praktyczność auta miejskiego z wyjątkowym charakterem i wszechstronnością. Dostępny od ręki Fiat Grande Panda już od 69 900 zł w pożyczce RRSO 0% z promocyjnym pakietem ubezpieczeń OC i AC. Kup nowego Fiata do końca września i zyskaj 500 zł rabatu na opony zimowe.
7: Zapraszamy do autoryzowanego salonu Fiat Grupy Jaszpol. Łódź, ulica Szparagowa 4.
8: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
9: No, wiem Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.
0: Bo w Media Expert dalej masz. O reklamie.

0: to są newsy na 18. Ula Harciarek. Zapraszam. Straż Ochrony Kolei zyska nowe uprawnienia. Mogłaby nakładać mandaty za naruszenie przepisów ruchu drogowego. Na stacjach paliw mogą czekać nas kolejne podwyżki. Według analityków benzyna 95 bardziej zbliży się do 8 zł. Z kolei diesel może przebić granicę 9 zł. Jest kontrola spółki zarządzającej fragmentem autostrady A2 na terenie Wielkopolski. To przez kolejną podwyżkę za przejazd, mówi minister infrastruktury Dariusz Klimczak.
1: Wiele lat temu skonstruowana umowa nie pozwala nam mieć głosu decydującego.
0: Za przejechanie 50-kilometrowego odcinka trzeba zapłacić 41 zł. Kulinarny ogień rozgrzeje Park Śląski w Chorzowie, bo w niedzielę 100 kucharzy przygotuje 10 tysięcy porcji różnych dań. Wszystkich będzie można spróbować, przekazując datek na rzecz hospicjum.
2: Sponsorem programu jest właściciel marki JBB Bałtyga, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.
3: Yeah! 30 Meloradia. Iga, ty nie?
4: Nie wiedziałam, że teraz.
3: No jak to? Wasze ulubione numery. Iga, nie chcę nic mówić, ale ten podkład? Zaczynamy 30 Meloradia tak samo od ponad roku. I ty jeszcze się nie nauczyłaś, kiedy jest
4: Bo dawno tego nie robiliśmy po prostu.
5: Jak to? A faktycznie, bo przecież w ostatnim tygodniu ci nie była, bo kręciłaś dramę tam na Bemowie, nie? Z Erykiem Moczką.
3: Wiecie, to jest niesamowite, gdzie się nie pojawia Iga, tam się toczą dramy. To jest nieprawdopodobne.
4: Bo ja dbam po prostu o to, żeby było głośno o tych imprezach.
3: Ja wiesz, teraz Bemowo to mi bliskie, akurat warszawskie to coś tam słyszałem, ale nic nie powiem. W ogóle to jest niesamowite, bo jak Iga prowadzi gdzieś imprezę, to ja potem idę obok tej imprezy i ludzie do mnie podchodzą i mówią, o, Iga Dudziuk prowadziła, fajnie było.
4: Wow!
3: Niesamowita sprawa. No. Słuchajcie, mam dla was jeszcze jedną zagadkę na początek piątku.
4: Okay. No.
3: Bo wiecie, co jest plusem tego, że ma się starszy samochód niż samemu się jest? Bo ja taki posiadam.
5: Że jak się check engine zaświeci, to po prostu czekasz, aż się wyłączy.
3: To jest jeden z plusów. Drugi, że od tygodnia jeżdżę na dwóch kreskach paliwa i nic się nie zmieniło, a patrząc na to, co mówiła Ula Harciarek w newsach, to bardzo dobrze.
5: Może tankuj, bo tanio to już było.
3: Dobrze, no to teraz zatankuję wam 30 najgorętszych numerów w Polsce.
5: Let's go.
4: Tak, ale powiedziałeś.
3: Co nie? 30, Mikołaj, co jest
5: Repeated,
3: na 30?
5: Repeated, Martin Garrix i Ed Sheeran.
3: A to było o radości czy o smutku?
4: O, że lubię i o, że tak nisko.
5: To taki romantyczny numer.
3: Iga, ale na 29 twój ulubiony, ukochany, najlepszy, najwspanialszy hit.
4: Czy to jest Run, Run, River?
3: Żałujcie, że nie widzicie, co się dzieje, jak ten numer leci w studiu i co robi Iga.
4: Uwielbiam.
3: Bo są to sceny niesamowite. 28, Urzel, Moving to the Sun.
5: Na zakupy, na zakupy, na zakupy.
4: Na zakupy, ja
5: teraz
4: to wiecznie
5: nie będziecie
4: mówię.
5: Słyszeć niczego innego.
3: Tanio też już było, więc na zakupy to...
5: A ja muszę iść dzisiaj, o nie.
3: O nie, najgorzej, dobrze. No to w drodze na zakupy, czy cokolwiek nie robicie w piątkowy wieczór, ja wam pogram. Tu Pychu, siemano, 27 w tym tygodniu. Griffin i World Away. Dobrego weekendu życzymy, co nie?
4: Buziaczki, mua.
3: Mikołaj, powiesz coś?
5: Pa, pa.

Jakie miałeś nudne lata, bo ja żadne, no. Mamy rok, zobaczysz, no. Skończyliśmy small talk, płacisz. Musi wpadać, bo wypada, wybaczysz. Czy nie lubisz, jak zarabiam i znów płaczesz? Twoje łzy lecą mi na koszulkę prosto. Przytulam mordo mocno, jak emotikona ściskająca serce. Idę i się nie oglądam na przeszłe. Chciałeś tańczyć na mym grobie, śmieszne. To ci

kawałek do reklamy. Ty się wiesz, jest taka moda, jest pewnie, a nawet nie wiesz, czy jest środa, czy sierpień. Jak sukces liczysz w dodatkowych zerach, to masz pustkę, same zera, nic nie masz. Robię to, co lubię, kasuję, co trzeba i się dobrze odnajduję, chociaż umiem ponarzekać, że to jest mój zmierzch, powiedziałeś. No to 3 dekady mamy golden hour. Zapodałeś kluchy ciepłe, sitko ja nie próbuję skleić, zleję, zimną masz pożegnanie, ściskam, przykro łap, główne danie.

0: Robin Schulz i Barbs. To Better Times. Naprawdę bardzo mocno w dół w tym tygodniu ten numer z miejsca 12 na 25, ale no kto wie, być może się otrzepią i jeszcze w przyszłym tygodniu wskoczą kilka oczek wyżej. Melaradio.pl, tam będziecie mogli głosować na wasze ulubione numery, a w tym tygodniu tak zagłosowaliście, że Alok i J-Lo zajęli miejsce numer
1: 24.

0: Ten gość zaczął tworzyć, kiedy miał 17 lat. Josh Baker. A z nim Poppy Bascom. To My Place, miejsce 23 w tym tygodniu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak piątek, jak 30 Meloradia, to oczywiście masa nowości, no bo piątek to dzień muzycznych premier, tych polskich i tych światowych. No to teraz sięgniemy po zagranicę, no bo tam naprawdę ho, ho, ho, mocna ekipa. Marshmello, człowiek z pianką zamiast twarzy, Ilenium, a także Sasha. To ta pani, którą znacie między innymi z hitu Everlasting, który zdradzę, jeszcze pojawi się w 30 Meloradia. Tylko trochę wyżej. No a tym razem mają dla nas ten skład. Ma dla nas numer Close My Eyes. Marshmello, Ilenium, Sasha, Close My Eyes. To jedna z naszych nowości, która trafia do propozycji do 30 Melo. Are you ready? Here we go.

Jedno oczko w dół z 21 na 22. Shimza i Fire Fire. To jest 30 Meloradia, ale coś mi się wydaje, że 11 września to w historii świata gorsze rzeczy się działy. Na pewno Shimza da radę. Otrzepie się i kto wie, być może w przyszłym tygodniu będzie lepiej. Za to bardzo dobrze jest u Tomasa Greya, no bo jest jedną z dwóch nowości w tym notowaniu 30 Meloradia. W zasadzie to takich numerów, które po raz pierwszy w 30 Meloradia się pojawiają. Na miejscu 27 był to Griffin i jego World Away, a debiutant po raz pierwszy z tym numerem w 30 Melo. Heaven i Thomas Gray to już teraz 21.

0: To jeden z tych numerów, których wyszukujecie, jak przykładacie telefon do głośnika. Robin Schulz i Watermat, Take It Slow. A to, żebyście nie musieli tego robić, to ja wam powiem, co to właśnie jest za kawałek. Miejsce 20 w tym tygodniu w 30 Meloradia. A za chwilę 19 i polska propozycja. Dziewczyna, która talentów ma naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dużo, ale dobrze, że zajęła się śpiewaniem, bo to chyba wychodzi jej najlepiej. Liwka, poza tobą nic, to za moment. Meloradio.
1: Sponsorem programu był właściciel marki JBB Bałtyka, producent kiełbas i kiełbasek bez osłonki.

0: Reklama.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto Edge 60 Pro. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2199 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 400 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługieżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
9: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Smartfony, smartwatche, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
7: Mamy niskie ceny.
10: Chcesz, by twój biznes wrzucił wyższy bieg? Ruszaj do salonu podostawczego Vito, Sprintera lub Citana. Jesień to czas dobrych decyzji w Mercedes-Benz. Skorzystaj z atrakcyjnego leasingu już od 101,9% i odbierz pakiet korzyści w cenie. Innowacyjne usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobilovan. Nie czekaj. Liczba samochodów objętych promocją jest ograniczona. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
11: Świetne okazje czekają. W Pricomarsze zakupy się opłacają. Do 19 września polecamy. Gres szkliwiony Taigo jedynie 35,99 za metr kwadratowy oraz klej do siatki Baumit 25 kg tylko 26,99. Sprawdź więcej super okazji na Pricomarsze.pl. Pricomarsze. Nasze ceny rządzą.
0: O reklamie. Meloradio Łódź na 104,5 FM.

0: Lumix i Self-Aware to miejsce 18 w tym tygodniu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A jak 30 Melo Radia, jak piątek, to oczywiście nowości. No i teraz czas na gościa, który nagrał swego czasu numer Addicted. No i on zna się na wakacyjnych brzmieniach. No bo ten numer mocno nas bujał i mi przynajmniej kojarzy się z naprawdę fajnymi wakacjami. Takimi, wiecie, gdzieś, gdzie jest ciepełko, na przykład w takiej Barcelonie. Czy numer Wasted też trochę nas w głowach przeniesie do czasu wakacji? Sprawdźcie sami, posłuchajcie. Gnarly i Wasted to nowość, no i propozycja do 30 Melo.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

84 to Alabama Ten w Meloradiu. Miejsce 16, oczko wyżej na 15 gość, który był tak świetny, że już nauczycielka w przedszkolu zauważyła, że ma świetny słuch. Rodzice potem zapisali go na zajęcia umuzykalniające, a później brał prywatne lekcje gry na keyboardzie. Gibbs.

To cudze mieszkanie, ma wysoki strop i leży tu posłanie, na którym śpi kot. Mam kłopot ze wstaniem, a obok jest ktoś, uczucia mieszane, no i wizje na skos. Za dużo myślisz, mówi mi ona, wtulona otacza mnie niebem. Zagłuszam myśli, by znowu nie wracać do ciebie.

Jesteście naprawdę bardzo stali w uczuciach do tego numeru. W zeszłym tygodniu na miejscu 14, w tym tygodniu też na miejscu 14. Eli Oaks i Lavinia wzięli im na warsztat numer Bittersweet Symphony i stworzyli Reasons. Tak podkręcamy tempo. A teraz czas na propozycję Lost Frequencies i Paraiso. È tutto che ho preciso.

0: Reklama.
1: Złote paluszki rybne? Tata, ale się narobiłeś!
2: Naturalnie. Sam łowiłem dzikie mintaje na wzburzonych wodach oceanu.
1: Na czym Frosta kupiłeś?
2: Proszę, się nie da.
3: Soczysty filet, chrupiąca panierka. Frosta, smaczna i prosta.
4: Pani Barbaro, niech pani posłucha.
5: O, ale że to tak dla mnie?
4: Dla każdego! Świętujemy niskie ceny na przecenach na urodziny w Media Expert.
6: Przeceny na urodziny w Media Expert. Na przykład smukła i superpojemna pralka LG 8 kg. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2299 zł. Teraz za jedne 1799. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł.
7: Mamy niskie ceny.
8: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. ZGSZ Łódzka 28.
10: Marian, zasłużyliśmy na naprawdę dobry weekend.
11: No, wiem, Barbara, i dlatego proponuję weekend kodów rabatowych w Media Expert.

0: Odliczamy wasze ulubione numery.
1: No i tradycja podtrzymana. Mamy piątek, mamy wieczór, za oknami już się ściemnia, a to oznacza, że niedługo Before przed dobrym Melo będziemy kręcić. Ale zanim to, no to musimy sprawdzić, jaki numer w tym tygodniu podobał wam się najmocniej. Na pewno wiemy, że nie ten.
0: 30 Meloradia. Odliczamy najlepsze hity tego tygodnia. Tego tygodnia.
1: Bo to miejsce 13. I to w dodatku w dół z 9. Haxwell i Bon, Whatever Turns You On. Tak, wchodzimy w 19. To jest 30 Meloradia, miejsce 13. Najbardziej dynamiczna lista hitów w całej Polsce. Tu Pychu, siemano!

0: Radia 11.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: No z tym deszczem to może być różnie w ten weekend. Mam nadzieję, że jednak wam on planów nie pokrzyżuje. Fuka i Liwka, chcę więcej. To miejsce 11, czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No i ta nowość jest numerem, którego David Guetta bardzo mocno testował przez wiele miesięcy na parkietach całego świata. No między innymi też zademonstrował go na tegorocznym Tomorrowland. No ja byłem na tym secie i muszę przyznać, bawiłem się świetnie. David Guetta i Hypaton mają dla nas zupełną nowość. No i tutaj chyba chodzi o coś o miłości, bo tytuł trochę poplątany, ale o tym mówi. You and I... przecinek Me and You, czyli ty i ja i ty. Tak się nazywa ten numer, no i posłuchajcie, jak on brzmi. Trafia do propozycji do 30 Mela.
1: Najlepszy nowych hitów w

Pan obierzy świat, czyli Kygo i Take Me Back. To miejsce dziewiąte, czemu obierzy świat? No bo chociaż jest 100% Norwegiem, no to na świat przyszedł w Singapurze. A ze względu na pracę swojego ojca, który pracował na morzu, no to w dzieciństwie mieszkał też w Brazylii, Kenii, Egipcie oraz Japonii. Na świata zwiedził już cały kawał. Kygo i to jak był mały. I Take Me Back, to miejsce dziewiąte w tym tygodniu. Na miejscu 8 gość, który też masę świata zwiedził. Postać posągowa, słuchajcie. Jak ktoś był na jego secie, to wie, o co mi chodzi. Jak ten gość stanie za konsoletą, to od razu wiadomo, że to on. Armin van Buuren i Sasha Everlasting, to miejsce 8.

0: Miejsce siódme, choć czy szczęśliwe, to nie wiem, bo to spadek z pierwszego. Dub Dogs i How Does It Feel.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: A teraz czas na numer, który dopiero ma szansę wejść do 30 najgorętszych w Polsce. Czy tak się wydarzy, zobaczymy już w przyszłym tygodniu. Peggy Gou, tę panią kojarzycie na pewno z wielkiego virala It Goes Like Na Na Na. Był taki kilka lat temu, czy numer Wo! Przecinek Men powtórzy ten sukces? Zobaczymy, czy zrobicie Wo! Jak go posłuchacie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

0: Reklama. 35 lat w trasie. Od tylu lat Toyoty napędzają polskie firmy. Tysiące ton ładunków, miliony kilometrów i zaufanie, za które dziękujemy. Z okazji 35. urodzin Toyoty w Polsce mamy prezenty dla Twojego biznesu. Wyjątkowe oferty na auta dostawcze tylko teraz z korzyściami nawet do 80 tysięcy złotych. Nie przegap tej urodzinowej okazji. Do zobaczenia w salonach i na drogach.
1: W waszym domu widać kobiecą rękę?
2: Jak żona z dziećmi bawią się w chowanego, to chwilowo nie widać. Ale widać po wyborze frontów, uchwytów, układzie półek. To ona stworzyła w Agacie tę szafę, w której się teraz chowa. O, jest!
3: Mamy dla ciebie promocję. Do 40 rat 0% albo 100 zł rabatu od razu za każde wydane 1000 zł. Na wszystkie produkty. Tylko w Agacie, tylko do 19 września. Szczegóły na agatameble.pl. Agata, tu widać kobiecą rękę.
4: Nieważne, czy to dekoracje, artykuły do domu, czy kreatywne majsterkowanie. W Teddy znajdziesz to wszystko i o wiele więcej na co dzień, tuż za rogiem i w niskich cenach. Odkryj ogromny wybór i oszczędzaj już teraz w Teddy. 30% rabatu na wszystkie artykuły piśmiennicze na dobry początek roku szkolnego. Teddy. Pełen pomysłów.
5: Orły oszczędzania na weekend lecą do Auchan.
6: Bo teraz przy zakupie wybranych płatków śniadaniowych Nestle drugie opakowanie aż 60% taniej. A filet z kurczaka tylko 14,90 za kilogram. Aż 40% taniej. Cena sprzed pierwszego zastosowania obniżki 24,90. I wiele innych weekendowych promocji. Oferta obowiązuje 11 i 12 września. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
7: Słyszałeś, że ten samochód powstaje tylko w jednym miejscu na świecie? Naprawdę? Jaki? Gdzie? Volkswagen Crafter. Jest produkowany w Polsce od 10 lat. Cały świat jeździ naszym.
8: Ty, ale akcja!
7: I mają aż 5 lat gwarancji producenta. A teraz limitowana pula pojazdów jest w cenie od 140 tysięcy złotych netto. To co, przekonałem cię?
8: A jak? Kawał dobrej roboty. Zrobiony w Polsce.
9: Oferta dla przedsiębiorców. Szczegóły na vwdostawcza.pl i w autoryzowanych salonach marki.
10: Teraz w Netto napoje gazowane Coca-Cola, Fanta, Coca-Cola Zero Cukru i Sprite. Tylko 7,49 za 2 litry, a polskie ziemniaki worek 5 kg za jedyne 4,99, aż o 64% taniej. Netto, dużo dobrego.
11: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
12: Szczęśliwe siódemki powracają do Bestium. Teraz T77 dostępne od ręki w specjalnej ofercie od 777 zł netto miesięcznie. Bez opłaty wstępnej. Bestion T77 to przestronny SUV z panoramicznym dachem i automatyczną skrzynią biegów. Sprawdź ofertę na pozostałe modele podczas dni otwartych od 7 do 27 września. Przyjdź i przekonaj się, że z Bestion każdy dzień jest the best.
13: Odśwież mieszkanie z Jesk. Świetne oferty. Już teraz rabat do 60% na wybrane meble. Oferta ważna od 9 do 27 września. Jesk. Scandinavian Sleeping and Living.
14: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
15: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
14: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
15: Ach, ci panowie z Media Expert.
14: Prawda?
16: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
17: Jeden dzień. Więcej możliwości. Nawet 15 tysięcy złotych na własne M. Już 12 września zapraszamy na dzień otwartej inwestycji Modern Helenów od Atal. Od 10 do 15 przy Smugowej 10 w Łodzi zobacz mieszkania, poznaj inwestycje i porozmawiaj z doradcami. Dodatkowo zyskasz voucher do 15 tysięcy złotych na zakup mieszkania. 12 września, Smugowa 10. Modern Helenów. Sprawdź szczegóły na atal.pl. Atal. Budujemy na lata.
18: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
19: Lidl, to się opłaca.
20: Totalne szaleństwo wyprzedaży w Pepco trwa. 1 plus 1 gratis na produkty w obniżonych cenach. Wybierz dwa już przecenione produkty, a tańszy dostaniesz gratis. Miksuj dowolnie. Regulamin na pepco.pl. Pepco, pokochaj niskie ceny.
21: Po reklamie.

0: Alan Walker, Ava Max, to Fate. Miejsce czwarte w tym tygodniu.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: 18 minut do 20, a teraz czas na kolejną z naszych nowości. No i rzeczy, które trafiają do propozycji do 30 Melo. Albi, tę panią możecie kojarzyć z wielkiego hitu Good Boys, Hideaway. To gdzieś tak początek tego roku był, kiedy ten numer święcił swoje triumfy. Tym razem Albi przychodzi sama z numerem Dancing With Your Ghost.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ale ładny awans z miejsca siódmego na trzecie. Bibi Rexa i David Guetta. I też w górę z piątego na drugie Marlon Hofstadt, I Like.

Marlon Hofstadt i I Like. Z miejsca piątego na miejsce drugie awansował ten numer, ale nie udało się zdobyć złotego medalu. No bo w tym tygodniu należą do grupy, która ten numer pokazała jako pierwsza na Tomorrowland. No a jeżeli słuchaliście Tomorrowland na żywo w Meloradiu, to wy też mogliście być jednymi z pierwszych na świecie, którzy go usłyszeli. Swedish House Mafia, Lika Lee, Happiness

To numer jeden w tym tygodniu, wasz ulubiony hit i wcale mnie to nie dziwi. Prywatnie u mnie też bardzo wysoko na swojej playliście. Swedish House Mafia, Legally, to Happiness is So Sad. Miejsce pierwsze, złoty medal w tym tygodniu w 30. Meloradia. Od 20. głosowanie rusza na nowo. Meloradio.pl, tam wbijacie i głosujecie na wasze ulubione numery. Znów czekamy na wasze głosy. A za chwilę 20. to też oznacza, że startujemy z Biforem przed dobrym Melo.

Punktualnie 20 w piątkowy wieczór, to oznacza, że startujemy z Biforem przed Dobrym Melo. Najlepsze remiksy hitów znanych z naszej anteny będą. Nowości będą, sztosy sprzed lat też będą. Kygo, Kality, Griffin w remiksie od grupy Meduza i Save My Love. Tak rozpoczynamy. Będę też ja, tu Pychu, siemano.

Better Times, Robin Schulz w Melo Radio. To jest piątkowy Bifor przed dobrym Melo, 14 minut po 20, a jak Bifor, no to oczywiście też wspominki hitów sprzed lat, jak co tydzień. No i tym razem zaglądnąłem do roku 2013, no i numeru, z którym mam naprawdę świetne wspomnienia po tegorocznym Tomorrowland. Naprawdę mocno rozgrzał mnie set Sebastiana Ingrosso, na którym ten numer zagrał, no bo jest on naprawdę wielkim sztosem, przypomnijmy go sobie już teraz. Sebastian Ingrosso, Tommy Trash i John Martin, tak brzmiał rok 2013. To Reload.

0: Ten numer jest starszy nawet ode mnie. Toca's Miracle i Fragma. 2000 rok. Właśnie wtedy usłyszeliśmy go po raz pierwszy. 26 lat później dalej nas mocno buja. I to na tyle mocno, że powstała nowa wersja.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: No bo najpierw przypomniałem wam oryginał, a teraz Armin van Buuren, Pete Tong i Poppy Bascom zadbają o to, żeby ten numer po 26 latach odzyskał swoje drugie życie. Toca's Miracle w bardzo nowej, bardzo elektronicznej wersji. Posłuchajcie.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Ten duet już nieraz udowodnił, że hity to on potrafi robić. Ila Jokes i Lawinia to Reasons w Melo. To jest piątkowy wieczór, piątkowy before przed dobrym Melo. O 22.00 przypominam sety od najlepszych DJ-ów z najlepszych, czyli prawdziwe. Jedyne w swoim rodzaju. Dobre Melo, a teraz robimy biforek i przypominamy numery sprzed lat. Tym razem mocno pokopałem, no i dokopałem się do roku 2006. Wtedy to Andrea wydała numer, który no ma taneczny podkład, ale w głębi jest naprawdę bardzo refleksyjny, no bo opowiada między innymi o potrzebie takiego zatrzymania się, refleksji, modlitwy oraz pragnieniu ochrony bliskich przed bólem i nieszczęściem. W końcu tytuł to Time to Pray, czas na modlitwę. Andrea w Melo Radio. Przypominamy ten numer w biforze przed dobrym Melo. Tak brzmiał rok 2006.

w Meloradiu. Nieważne, czy szykujecie się teraz na melanżę, czy już na nie jedziecie, czy może chillujecie sobie w domu w ten wieczór, ten numer wchodzi świetnie. Tak, podkręcamy tempo. 21 już za moment i za chwilę lecimy dalej z Biforem przed dobrym Melo.

To promocja. Dobre Melo. W każdy piątek po 22 grają sami najlepsi. Sam Fel, Clapton, Don Diablo i Tiesto. Dobre Melo. Prawdziwe Dobre Melo. 4 godziny dobrego.

0: Reklama.
1: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
2: Mamy to od Lewiatanie tanie.
3: A teraz w Lewiatanie mamy mleko Lewiatan, ale dobre, 1,5%, 1 litr, tylko 1,79 zł za sztukę przy zakupie dwóch z kartą lub aplikacją Mój Lewiatan. Alpejskie mleczko Milka, jedynie 9,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan.
1: Doskonale, kupujemy.
3: Sposób na twój dobry dzień?
2: Mamy to w Lewiatanie.
3: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
5: To może olejek? Ładnie pachnie. Trochę jak te perfumy z wakacji. Dobrze wyglądasz. To co, jeszcze krem? No, zależy mi na sobie. Rossmann, moja drogeria.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
6: To co najlepsze w Volkswagenie. Dostępne w edycjach Pure już od 66 590 zł. Przyjdź na dni otwarte od 15 do 19 września i sprawdź wyjątkowe oferty. Szczegóły u partnera.
7: Volkswagen.
8: TikTok, Facebook, Instagram. Świat oszalał na punkcie mody vintage.
9: I ja też, dlatego musimy być w Tulipanie w piątek i sobotę, 11 i 12 września.
8: Po raz pierwszy

0: Sprawdź!
1: Spotkaj się z pasjonatami mody i wystawcami vintage z całej Polski 11 i 12 września. Wstęp wolny. Szczegóły na chatulipan.pl.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę.
4: Ja wybieram moje szczęśliwe liczby, bo teraz w Lotto czekają jeszcze większe kumulacje i wyższa pula gwarantowana.
5: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
6: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
7: Po reklamie.
8: Faceci są z Marsa, dziewczyny są z Wenus. Było takie powiedzenie, no to ono się sprawdza. Sad Girls z Wenus, zremiksowane przez DJs from Mars. Tak zaczynamy. To Bibirex i David Guetta, to jest Before przed dobrym Melo, najlepsze remiksy hitów znanych z anteny Meloradia. Bardzo proszę, zaczynamy. Tu Pychu.

Tobie Romeo i Fly High w Melo Radio. To jest Bifor przed dobrym Melo, 14 minut po 21, a jak piątkowy Bifor, to oczywiście odkurzamy numery sprzed lat. No i tym razem znalazłem numer z roku 2017, no i stwierdziłem, że trzeba trochę polskich twórców wspierać, więc zagramy coś polskiego, a w sumie to trochę polsko-szwedzkiego. Mateusz Andrzejewski, tak naprawdę nazywa się gość, który kryje się pod pseudonimem Mandy. W roku 2017 wydał numer Superstar i to jest nowa wersja wielkiego hitu od Jameli. Zaprosił do współpracy szwedzką wokalistkę Marię Matio. Jak do tej współpracy doszło? No, Mateo mówi o tym, że pod koniec 2016 roku wziął udział w tak zwanym writing campie, na którym miał przyjemność właśnie z nią pracować. Po usłyszeniu jej głosu od razu zaproponował jej nagranie tego coveru. No i powstał ten numer, który był wielkim hitem w Polsce. Na listach hitów był bardzo wysoko, więc przypomnijmy sobie, jak brzmiał Mandy, Maria Matia to Superstar. Tak brzmiał rok 2017.

0: ale to jest imprezowy banger. Nawet z tym nie możecie walczyć. Sean Paul i She Doesn't Mind to miejsce, to rok 2011, jeżeli chodzi o bifer przed dobrym Melo. No to czas na nowość.
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.
0: Here we go again, można by było powiedzieć. W zeszłym tygodniu, piątek jest, wybaczcie mi, już trudno zebrać słowa. W zeszłej godzinie zrobiłem wam taką niespodziankę, że zagrałem fragment Tokas Miracle i nową wersję tego numeru przez Armina Van Burena wykonaną. No to Sean Paul zagrał She Doesn't Mind, a teraz Riviera ma dla nas nową wersję tego hitu. She Doesn't Mind 15 lat później. Jak to brzmi?
1: Najlepszy drop nowych hitów w Melo.

Tak brzmi rok 2026. Whatever turns you on, Axwell i Bonny. To jest Before przed dobrym Melon. No i jak to zawsze w piątkowym Beforze sięgamy po perełki sprzed lat. No i taką zdecydowanie jest numer, którego mamy dla was przygotowanego za moment. Rok 2004. No i to będzie propozycja po polsku. Sydney Polak wtedy razem z PZ-em zrobił numer Otwieram wino. No i jak sam Sydney Polak wyznał w wywiadach, tak naprawdę w tym numerze nie chodzi o spożywanie napoju czy o dziewczynę. No w ogóle refren i cały ten numer opisuje taki dość uniwersalny moment, w którym człowiek czuje się w pełni szczęśliwy i wolny. No i też wyznał, że mimo ogromnej popularności, no i faktu, że ten numer zna cały kraj, no to wcale wielkich milionów stantiem z tego tytułu nie zobaczył Sydney Polak. Choć cały czas ten numer jest grany w stacjach radiowych, czego dowód daję wam już teraz. No i już teraz wiem, że wszyscy to znamy. Niezależnie, czy mamy lat 15, 25, 35 czy 50, ten numer wchodzi jak złoto. Sydney Polak i PZ. Otwieram wina. Ten numer, przypominamy, to jest Before przed dobrym Melo. Można się rozśpiewać, można palcami postukać o kierownicę. No wszystko można, jest piątek wieczór.

to jest Bifor przed dobrym Melo. Marshmello i Cameron Whitcomb to Hollow. Jeszcze przed 22, ta już za moment nadejdzie, a to oznacza, że startujemy z dobrym Melo. Sety od najlepszych DJ-ów na świecie. Przed wami jest to na sam początek, potem Clapton. To będzie naprawdę szalona noc. I takiej wam życzę. Tupychu. Siemano, dobrej nocki.

0: Reklama.
1: Każdego roku blisko 18 tysięcy Polaków słyszy diagnozę rak jelita grubego. Zmiana nawyków i profilaktyczna kolonoskopia mogą uratować Ci życie. Dbaj o siebie teraz, żebyś nie żałował w przyszłości. Więcej na planujedługiejżycie.pl. Kampania Ministerstwa Zdrowia.
2: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
3: Można martwić się niestabilnymi cenami paliw, albo można wybrać Dacia Bigster Hybrid 155, dzięki której w mieście jeździsz do 80% czasu w trybie elektrycznym i oszczędzasz nawet do 40% paliwa. Dacia Bigster dostępna od ręki z letnim bonusem. Zyskaj do 23 tysięcy złotych w finansowaniu Dacia. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
4: Jaszpol, autoryzowany partner Dacia. Łódź Przybyszewskiego 176 i Brukowa 2. Zgierz Łódzka 28.
5: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce, 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: O reklamie.
6: To a new era, into a universe where dance music knows no boundaries.
7: Dobre Melo, Melo Radio.
6: Legacy Melo, shaped by decades of inspiration.
7: Prawdziwe Dobre Melo, Dobre Melo.
6: Welcome to a musical journey, to a place where every track tells its own story.
7: Melo.
6: This is Prismatic by Tiesto.
7: To jest Tiesto w Meloradiu. Meloradiu, Meloradiu, Meloradiu, Meloradiu, Meloradiu.

0: emocja.
1: Bocian! Patrz! Bocian!
0: Bocian odleciał jak DJ Akun do Dubaju.
2: Odlatujemy! Odlot!
0: Parawany zniknęły z nadbałtyckich plaż. No i to jest ten moment, że ja wchodzę cały na biało i mówię... No dzień dobry po wakacjach! Nowa energia, nowe weekendowe Melo i stary ja! Opoka, zapraszam w weekendy od 10.
3: Melo to zastrzyk pozytywnej energii.

0: Reklama. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Do soboty tylko z kartą Moja Biedronka. Piwa w butelkach bezzwrotnych. Heineken, Lech Free, Somersby, Żatecki lub Prem. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk. Maksymalnie 10 gratis na kartę. Biedronka.
1: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku z kuponem Lidl Plus. Wszystkie piwa w butelce. 8 w cenie 4. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
0: Po reklamie. Autopromocja. Wbijaj nas

0: Zgarnij szybką kasę w Meloradio i wydaj ją na co tylko chcesz.
1: W weekend pojedziemy do Poznania na miasto, ewentualnie na jakiś koncert.
2: Dwie stówy w tym momencie lecą do ciebie, taka szybka kasa od Meloradia.
1: Super.
0: Zgłoś się na meloradio.pl, czekaj na telefon i zgarnij dwie, a może nawet pięć stów. Szybka kasa od ręki w Meloradio. Rano obudzi największego śpiocha.

0: Autopromocja. Autopromocja.
1: W głowie jeszcze czujesz piątkową noc? A kumpel znowu napisał, że nie ma zamulania i masz wbijać na dobre melo? Bierz odświeżacz, pryskaj nim koszulkę, ładuj telefon, suchy szampon na głowę, a ja ogarniam Bifor.
2: Jak co weekend, najlepsza muza, wasze wiadomości
3: i mocno podkręcone tempo.
4: Klubie albo jakaś domóweczka i jedziemy z tym koksem.
2: Bo w sobotę weekend dopiero się rozkręca.
1: Konrad Traczyk, zapraszam od 15.
0: Autopromocja. Gramelo.